0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Codziennie

0: Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
1: Pora już na specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Dzisiaj gość niezwykły, no bo kiedy przed laty uczestniczyła w pierwszej edycji programu Idol, zajęła wtedy drugie miejsce. Czy ta przegrana tak na dobrą sprawę nie była jednak wygraną? Okazuje się po latach, że jak najbardziej tak. Ewelina Flinta, która powróciła po 20 latach płytą zatytułowaną Mariposa. W jakich dziwacznych warunkach powstawała ta płyta? Ile musiało nastąpić niezwykłych zbiegów okoliczności, żeby powstała? O tym między innymi dzisiaj porozmawiamy.
0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
1: Czas już na gości w programie Cała Muzyka. Dawno niesłyszana, dawno niewidziana u nas Ewelina Flinta. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Ach, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Przed momentem rozmawialiśmy, jakby przed wejściem na antenę. Pięknie się uśmiechałaś. Czy ty możesz się zaśmiać tym swoim perlistym? Och, jest.
2: I wiesz co? Dziękuję ci, bo wyszło mi to zupełnie naturalnie, wiesz? Bo nie musiałam nawet udawać.
1: Podobno jeden ze sposobów na kobietę to jest rozśmieszyć ją.
2: O, ja myślę, że nawet kluczowy, wiesz, bo tak, dla mnie kluczowe rzecz to inteligencja i poczucie humoru.
1: Nie wiem, jak u mnie z inteligencją, z poczuciem humoru myślę, że jest całkiem nieźle, no ale dobrze.
2: Z inteligencją też zaufaj.
1: Wziąłem to na klatę. Spotykamy się przy okazji nowego teledysku Mariposa. Tytuł Mariposa oznacza motyla. Tak. Słuchaj, ten motyl, co on symbolizuje w twoim życiu? Przemianę?
2: Ojej, wiesz, tak, przemianę, zmiany na lepsze, chociaż każda z tych zmian jest ważna i z tych etapów, każdy z tych etapów jest ważny i był ważny i bardzo je doceniam. Natomiast to jest i zmiana, i przemiana, i wolność, bo bardzo te etapy przemiany motyla kojarzą mi się z moją drogą muzyczną, dlatego że zaczęłam od hiper wysokiego C, czyli zaraz po kilku jakichś koncertach z różnymi zespołami wystąpiłam z zespołem Surprise na przystanku Woodstock. Miałam wtedy 17,5 roku, a później poszło to wszystko jak burza i no, czasem aż brak mi słów, żeby to jakoś określić, ale może właśnie ta piosenka najlepiej to określa. Ten moment taki, kiedy wszystko miało niesamowicie szybkie tempo i to trochę jest jak taka, wiesz, ta gąsienica motyla, nie? Że tam nie ma czasami nawet czasu na jakieś myślenie. Tam jest po prostu instynkt. Tak. Jesz, po prostu pobierasz wszystko, co się dzieje, wszystko, co stoi na twojej drodze. No a później ten moment taki, kiedy mnie nie było, na początku przez chwilę wydawało się, że to będzie chwila, później z tej chwili zrobiła się dość długa chwila, coś ciekawe, są takie motyle, które w tej fazie poczwarki potrafią być bardzo wiele lat. Mhm. A właściwie moment wydania płyty Mariposa, czy Mariposa, tak jak mówią Kalifornijczycy, bo to przecież miejscowość, w której byłam, to taki moment, w którym ewidentnie ja wyszłam z tej postaci poczwarki, chociaż po angielsku ładniej się mówi, chrysalis, jakoś no, takie urocze słowo, poczwarka, to ach, nie ładnie się kojarzy. I naprawdę to było coś takiego, że wiesz, że tak jak motyl wychodzi z tej postaci, wyciąga, rozkłada powoli swoje skrzydła, suszy je przede wszystkim, a później leci. Więc myślę sobie, że trochę ten czas, kiedy wyszła płyta, na początku myślałam, że już lecę, ja mam wrażenie, że wtedy to było takie suszenie i prostowanie skrzydeł, że teraz zaczynam lecieć i teraz zaczynam kolejną drogę, wiesz, dużo wiem, ale jest też trochę takiego nieznanego, natomiast ja się tego nieznanego już nie boję. Teledysk to i singiel wyszły dopiero teraz. No to jest ciekawe, wiele osób mnie pyta, ale dlaczego dopiero teraz? Dlaczego po takim czasie od wydania płyty? U mnie wiele rzeczy dzieje się bardzo niestandardowo. Tak naprawdę tego teledysku nawet miało nie być, ale poczułam, że ważne jest domknięcie tego albumu, że ten utwór, który jest też utworem tytułowym, musi mieć swój obraz. nie ukazał się jako jeden z pierwszych, dlatego że jest utworem napisanym po angielsku. Tak rzeczywiście pierwotnie napisałam tekst w tym języku. I wiedziałam, że raczej tego nie będę chciała tłumaczyć, dlatego że właśnie jest to też jest to takie podziękowanie dla ludzi, których poznałam w Mariposie w Kalifornii. Więc tak, jest to o przemianie, jest to też w sumie utwór o wolności, a w ostatnim czasie, no te półtora roku było tak szalonych i tak pięknych i też ja dużo wykonałam ogromną pracę. Też wróciłam na terapię, stwierdziłam, że okej, to jest moment taki, że ja naprawdę zrobię porządek w tych najciemniejszych kątach swojego umysłu.
1: Zakamarkach.
2: Tak, no, najciemniejszych zakamarkach, tak. No i tak się stało i więc to ja po prostu nigdy w życiu mam wrażenie, że nie byłam, wiesz, tak bardzo świadoma tego, co się dzieje, tak szczęśliwa, tak dumna z siebie, tak, że nigdy wcześniej siebie tak bardzo nie lubiłam, że nigdy wcześniej nie lubiłam tak swojego ciała też i to jest w ogóle niesamowite. I to też jest taka historia o tym, że wiesz, że no można ten proces jakiejś przemiany i no też zacząć trochę w późniejszym wieku, tak jak ja teraz. Ale mam wrażenie, że w ogóle w późniejszym wieku. No tak, tak, no dobrze.
1: Jak wygląda ta przemiana? Zapraszam was gorąco na Instagram Eweliny Flinty. Można sobie pooglądać. Nowy teledysk do nowej piosenki, która już zresztą na koncertach pojawiała się wielokrotnie. No właśnie, jeżeli chodzi o reakcje słuchaczy, jak reagują na Mariposę? Czy coś cię w tych reakcjach zaskoczyło?
2: A, wiesz co, zawsze zaskakuje. I cały album, i ten utwór. Naprawdę, wychodząc na scenę, grając te piosenki, chyba nie mam jakichś aż tak wielkich oczekiwań. Czuję, że to jest za każdym razem jakiś moment testu, że w każdej sali, w każdym miejscu są inni ludzie. Natomiast wielokrotnie dostaję takie informacje, takie jakieś przepiękne słowa słyszę na temat tych piosenek. Rzeczywiście włożyłam w te utwory całe serce, ludzie, którzy ze mną pracowali też. A ten utwór Mariposa, no wiesz, no, cudownie jest czytać, że na przykład ten utwór zainspirował kogoś do stworzenia, nie wiem, jakiegoś obrazu. Mhm. Albo że widzi siebie w tej opowieści. Albo wielokrotnie, wiesz, zdarza się, że na przykład przychodzą na koncerty osoby, które w ogóle nie słyszały tej płyty, ale na przykład znajomi ich zebrali ze sobą, mówiąc, musisz iść na ten koncert. I oni po prostu przychodzą z takim jakimś ogniem w oczach. I że w ogóle nie mieli pojęcia, że nie znali mnie sprzed lat, ale w ogóle co tu się wydarzyło? Co to za piosenki? Jakie to jest piękne, jakie mądre, ważne teksty, jaka muzyka, wiesz? I dla mnie to nie jest coś takiego, ja naprawdę przyjmuję te

0: jeśli masz jakoś, masz taką potrzebę pójścia za swoim sercem i też ogromną potrzebę wolności, a ja to mam od zawsze, więc nawet kiedy nie do końca wiedziałam, w którym miejscu mam być, przez lata szukałam ludzi, z którymi mogę wyjechać w tą podróż, żebyśmy sobie razem poszukali, nie? I wiem, że teraz jestem w takiej podróży. Co jest ważne w przypadku też tego klipu do Mariposy, my się bardziej skupiliśmy na tym wątku, który ostatnio mi się tak mocno kojarzy z tym motylem i też który jakoś wynika z tego mojego procesu pracy nad sobą. To jest kobiecość. Więc skupiliśmy się na tym. Ja też jakoś odważyłam się, bo myślę, że wiele osób wie i zna mnie z tego, że ja nie byłam artystką, która gdzieś się pojawiała w jakichś sesjach bardziej rozbieranych. Też uważałam, że to nie jest dla mnie. Natomiast kiedyś stwierdziłam, że jeśli miałabym coś takiego zrobić, to dlatego, że ja chcę i dlatego, że to w jakiś sposób byłoby artystycznie głębokie, jakby miało, no właśnie, jakiś głębszy sens artystyczny. W innym przypadku nie. No i tu była taka sytuacja rzeczywiście, że ja wiedziałam i czułam, że ta piosenka, ten klip musi pójść w tą stronę. Nawet właściwie to ja zaproponowałam Maćkowi. On był bardzo zaskoczony, ale też bardzo gdzieś szczęśliwy, bo zna mnie dobrze. I od razu wiedział, że to jest rzeczywiście piękne zakończenie tej historii. Więc faktycznie odsłoniłam odrobinę swojego ciała. No nie jest jakieś wielkie, wiesz, wow, ale...
1: Teraz się zacznie ruch w internetach.
0: Nie, wiesz, w tych czasach to już nie jest jakieś wielkie wow, natomiast...
1: Znaczy sztuką jest to zrobić ładnie.
0: Oczywiście, że tak, ale tak. Ja myślę, że też mówię o tym dlatego, że generalnie, wiesz, dużo mam takich myśli o tym, że... bardzo dużo złego się wydarzyło w kontekście w ogóle ciała ludzkiego, a szczególnie ciała kobiet, które było pokazywane często w taki, wiesz, w seksualnym kontekście, w niefajny sposób. Ale w ogóle, wiesz, ciało ludzkie jest piękne i myślę sobie, że naprawdę żyjemy w bardzo dziwnym świecie, kiedy daje się tak ogromne przyzwolenie na przemoc. Kiedy w filmach jest tyle krwi, tyle, wiesz, nie wiem, czy morderstwa, wojna, to czasami to bywa takie naturalne, wiesz, nawet ograniczenia wiekowe w filmach często są, nie wiem, są jakieś krwawe sceny i mamy tutaj ograniczenie, wiesz, od 12 roku życia, tak. Po czym, kiedy pojawia się nagie ciało albo orany, dwoje ludzi, którzy uprawiają seks, to wtedy jest od 16 roku życia, wiesz?
1: Też się nad tym kiedyś zastanawiałem. Tak. Zwłaszcza mając dwójkę dzieci, człowiek się zastanawia, dlaczego to jest od 12, a to jest od 16 albo do 18.
0: Prawda?
1: No na szczęście program Cała Muzyka nie ma absolutnie żadnych ograniczeń wiekowych. Dzisiaj Ewelina Flinta wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
1: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Ewelina Flinta. W wielu wywiadach z tobą, które ostatnio przeglądałem, pojawia się wątek przerwy wydawniczej. Dlatego o tym nie będziemy rozmawiać. Rozmawialiśmy o tym w końcu ostatnio. Ale pamiętam twój gigantyczny sukces przed laty. Powiedz mi, czy ty po latach jesteś rozpoznawalna na ulicy na przykład? Czy to jest na takiej zasadzie, skąd ja ją znam?
0: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo mnie się zawsze wydawało, że jak nie zrobię sobie makijażu, to na pewno nikt mnie nie rozpozna. I tak naprawdę rzeczywiście w większości przypadków ten brak makijażu jest kamuflażem. Dlatego cały czas mam, wiesz, korzystam z tego i nie farbuję sobie ani brwi, ani rzęs. Natomiast okazało się niedawno, że kilka osób rozpoznało mnie po głosie i pomyślałam sobie, kurde.

0: kurczę, no fajnie, ale wiesz, dobrze jest ten, mieć tą taką swoją stronę, gdzie się możesz schować.
1: Tak.
0: Z tą rozpoznawalnością generalnie jest różnie. Bardzo wiele osób mnie pamięta, wiele nadal rozpoznaje. Sporo jest, nie jest pewnych, czy to ja, czy nie ja, kiedy zmieniłam fryzurę i mam grzywkę. Natomiast jest coś takiego, pojawiają się bardzo często, wiesz, takie historie, jak na przykład wystąpiłam gościnnie na koncercie Zuty, też na koncercie Lore, co w ogóle dla mnie jest cudowne, bo to są artystki, które bardzo lubię, bardzo szanuję. Wydarzyło się coś ciekawego dla mnie, bo ta młodsza artystka, dużo młodsza ode mnie, bardzo mnie zainspirowała. Zuta na koncertach w tej trasie ślubnej miała takie trzy jakby części. Występowała w swoim stroju zresztą ślubnym. Zdejmowała tą długą spódnicę, zostawała w takiej mini, po czym w ostatniej części zdejmowała tą mini i zostawała w body. Jeszcze wrócę. To, co kocham w Zucie, to jest też to, że ona jest taką kobietą z krwi i kości. Ona jest piękna w tej swojej takiej odważnej kobiecości, ale ona się nie mizdrzy do słuchacza. Ona jest prawdziwa, ona sobie wystąpi w tym body, ale to nie jest właśnie takie przeseksualizowane coś, tylko po prostu ja taka jestem, ja jestem, mam w sobie ogień i ja ten ogień wam pokażę. Możecie się przy nim ewentualnie ogrzać. Chociaż, no ona tak mówi, ale to na pewno w niej jest, ja to widzę, ale ona tam też ma cudowny kontakt z publicznością i ogromny szacunek i sympatię do ludzi, którzy przychodzą i słuchają muzyki. Natomiast ja pamiętam, jak zapytałam Zutę, Zutka, w co ja mam się ubrać? Macie jakąś koncepcję? Jeszcze mówi, słuchaj, ubierz się w co chcesz, bylebyś czuła się jak królowa. Mhm. No dobrze. I wtedy pomyślałam sobie, że skoro Zuta jakby no, przechodzi taką przemianę też w trakcie tego koncertu, ja nigdy się jakoś specjalnie nie ubierałam kusy na koncertach, a już na pewno nie zdejmowałam czegoś i pomyślałam sobie, że to jest takie niby takie nic, ale jest to bardzo też wymowne i takie otwierające i wyzwalające i ja naprawdę już, wiesz, no, zaśpiewałam wiele koncertów, ale nigdy jeszcze nie wystąpiłam na scenie w hiperkrótkich spodenkach z głębokim dekoltem i tak wyszłam na scenę, wiesz, tak naprawdę jeszcze w marynarce w gwiazdki, bardzo wszystko kuse, po czym powiedziałam na scenie, słuchajcie, ja zainspirowałam się tym, co Zuta tutaj wyprawia. Ja nigdy nie zdejmowałam niczego na scenie i chcę to zrobić. I to było, wiesz, to się wydaje takie, wiesz, no och, Boże, kolejna baba, która coś ściąga, wielkie halo. Nie, to było bardzo fajne, zresztą to było świetnie przyjęte, bo wszyscy byli w szoku, łącznie z Zutką jej i Maxem i perkusistą. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pojawiało się wiele głosów i pamiętam dziewczynę, która wrzuciła jakąś taką relację. O rany, słuchałam Eweliny, gdy miałam 8 lat. Mhm. Przyszłam na koncert i widzę, teraz mam 30 parę i widzę taką kobietę, rakietę. I to było super. I rzeczywiście to jest niesamowite, że mam wrażenie, że wiele osób mnie odkrywa na nowo. Z jednej strony w tej takiej bardzo czułej i często subtelnej historii Mariposy i albumu Mariposa, choć tam jest też dużo mocniejszych momentów. No a właśnie z drugiej strony widzą mnie jako taką już bardzo dojrzałą kobietę, która stwierdza, ale w ogóle ja już nie mam ochoty nikogo jakoś specjalnie pytać. Nie? Ja się niczego nie boję. Ja nie muszę jakoś się dopasowywać do czegoś, do kogoś. Ja będę robić to, co chcę. I to jest piękne. I to jest taka, to na pewno jest, wiesz, i dojrzałość, i otwartość. Ja, no właśnie, to, co powiedziałam, nigdy wcześniej tak bardzo siebie nie lubiłam i nigdy wcześniej nie miałam takiej odwagi w sobie, bo wiesz, ja wchodzę w nowe sytuacje teraz No, bardzo szybko. Przecież całkiem niedawno zgodziłam się na napisanie piosenek do filmu gwatemalsko-polskiego, którego premiera będzie miała miejsce prawdopodobnie jesienią tego roku. Tytuł Terra Viva, Żywa Ziemia, w reżyserii reżysera polskiego, który od 8 lat mieszka w Gwatemali. No, na świecie będzie znany jako Blaise Grissin, bo ciężko jest wymówić Błażej Grzechnik. Mm-hmm. Natomiast to jest piękna historia, w której główną rolę zagrała Katarzyna Butowt. I wyobraź sobie, że była taka sytuacja, kiedy ja i Radek Zagajewski rozmawialiśmy z Błażejem o piosenkach. Rozmawialiśmy sobie na wideo i Błażej opowiadał o scenariuszu, o tym, jakie chce mieć, o czym mają być te piosenki. Mówił, że ma obsadzone wszystkie role poza jedną, drugą polską, bo są to tak naprawdę tylko dwie polskie role w tym filmie. I powiedział, że nie ma jeszcze rzeczy, faktycznie aktorki do tej roli, po czym nagle spontanicznie mówi: słuchaj, a może ty byś zagrała? I ja, wyobraź sobie, że ja nawet tego nie powiedziałam. Ja po prostu bardzo energicznie pokiwałam głową. On 20 minut później zapytał mnie: wiesz, przemyśl sobie, daj mi znać, na co ja powiedziałam: Błażej, ja się już zgodziłam, mhm. Ale kiedy? Ja mówię: ty nie widziałeś, jak ruszam głową? I tak, ja teraz tak działam.
1: No, powiem szczerze, zastanawiam się, czego jeszcze dzisiaj dowiemy się o Ewelinie Flincie. Wspominaliśmy o tej przerwie wydawniczej, o której mieliśmy nie rozmawiać, ale w związku z tym trochę przy okazji muszę cię zapytać, czy powroty do studia są trudniejsze niż debiuty? Jak na to patrzysz?
0: Myślę, że tak, chociaż widzisz, mój powrót był troszeczkę... Bardzo różne głosy słyszałam. Z jednej strony wiele osób czekało, ale oczekiwało czegoś konkretnego. Z drugiej wiele osób czekało i było ciekawych, co nowego teraz pokażę. Ale sporo ludzi też zupełnie zapomniało. Mhm. I przypomniało sobie, kiedy pojawiły się pierwsze piosenki. Natomiast dla mnie to był powrót po latach i jednocześnie w jakimś stopniu debiut. Dlatego, że przede wszystkim miałam bardzo dużo czasu na tworzenie tego albumu, ale czułam się rzeczywiście, jakbym zaczynała wszystko od początku, bo też po raz pierwszy w moim życiu ja byłam właściwie odpowiedzialna za wszystko. Ja decydowałam tak naprawdę o wszystkim. Oczywiście nie robiłam wszystkiego sama, bo miałam wielu wspaniałych ludzi, którzy pracowali przy tej płycie, wielu przyjaciół, tak jak wspomniałam, ale ten ostatni decydujący głos jednak był mój, od piosenek, nagrań, utworów do... Chociaż oczywiście bardzo ważną rolę tutaj odgrywa Radek Zagajewski, który tak naprawdę, jeśli chodzi o produkcję albumu, no to on zrobił... On był bardzo ważną postacią tutaj. Bez niego myślę, że nie byłoby tego albumu w takiej formie. Natomiast czy sesje zdjęciowe, czy klipy, no to też jest wiele tutaj jest moich pomysłów na to, jakie zdjęcia, jaki klip chciałabym. Ale na przykład, jeśli chodzi o Balladę o pięknej Kasi, to Maciek Archon-Michalski, który usłyszał ten utwór, no on się zapalił do tego. I sam powiedział, że ma pomysł i on wie, jak chce to pokazać i że chce mnie, wiesz, zobaczyć w peruce a la Merlin, w halce, w rajstopach koronkowych. Ja od razu pomyślałam: o matko, no dobrze, to jeszcze tak w czymś takim nie wystąpiłam.
1: Róbmy.
0: Dla mnie wtedy to była dość odważna rola. Natomiast to, co Maciek zrobił, to rzeczywiście... No, Maciek jest też reżyserem filmowym i gdzieś tam... No, niedługo też będzie premiera jego filmu, który zrobił z Amerykanami, a główną rolę gra wieloletnia muza Davida Lyncha, Christa Bell. Mhm. I wyobraź sobie, że ten film z Christą był nagrywany w tym samym domu, w domu Maćka, w którym nagrywana była Ballada o pięknej Kasi. Rosji oraz teledysk do Mariposy.
1: Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj w programie cała muzyka Ewelina Flinta, jakiej kompletnie nie znaliśmy. Słuchaj, gdy gasną światła i zostajesz sama, kim jest Ewelina Flinta poza muzyką? A trudne pytanie na koniec.
0: Tak, bardzo trudne. Wiesz co, myślę, że przede wszystkim jest bardzo wrażliwą osobą, która w końcu zrozumiała, że prawdziwa siła jest tam, kiedy tą wrażliwość integrujesz ze swoją jakąś taką wewnętrzną też mocą. I to, że przez wiele lat tak często opowiadano nam, że wrażliwość to jest takie, wiesz, kobiece coś i że te emocje, że to jest takie jakieś gorsze, że ten człowiek wrażliwy jest jakiś taki, ja wiem, no właśnie, gorszy, niepełny, nie? Że siła to jest coś ważnego. To jest bzdura, wiesz, każdy myślę, że tego też się nie uczy i tego powinno się uczyć. Powinno się uczyć dzieciaki emocji, rozumienia swoich emocji, bo z tego miejsca właśnie od emocji i tego przytulenia siebie, tej wrażliwości, kiedy dokładasz jeszcze do tego ten wewnętrzny, tą wewnętrzną moc, tą swoją energię, no to wtedy, wiesz, to jest dopiero coś niesamowitego i to jest to jest ta Ewelina po koncercie teraz, taka w pełni, nie? I to często jest bardzo ciekawe, bo ja, jak wielu artystów, mam po koncercie mam ogromny, bardzo wysoki poziom adrenaliny i wiesz, i gadam, jeszcze dużo mówię, jestem bardzo zmęczona, ale to mnie ciągnie i jeszcze długo nie mogę pójść spać. Jak schodzi ta adrenalinka, to właśnie wtedy jestem takim miękkim misiem. A przede wszystkim myślę, że Ewelina, która schodzi ze sceny, jest osobą, która po prostu kocha świat i kocha ludzi. Jest bardzo ciekawa wszystkich. Ja w ogóle mam coś takiego w sobie, że kiedy poznaję nowych ludzi albo kiedy słyszę jakieś ciężkie, trudne historie, bardzo często myślę sobie, co spowodowało, że ta osoba zrobiła coś, nie wiem, tak złego na przykład. Wyobrażam, co mogło się wydarzyć w życiu takiej osoby. I zwykle na końcu jest po prostu, wiesz, no, nieukochane dziecko. Lubię tak patrzeć na ludzi, bo rzeczywiście, no, chyba jestem też duże człowieczeństwo, myślę.
1: Dużo nas nauczyło to nasze dzisiejsze spotkanie z Eweliną Flintą. Miałem rację, dzisiaj Ewelina Flinta, jakiej kompletnie nie znaliśmy. No trochę się poznaliśmy, ale kobieta jest wciąż istotą nieodgadnioną, dlatego chętnie umówię się już teraz na następne spotkanie. Być może przy okazji premiery filmowej.
0: Och, z przyjemnością.
1: Pięknie ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję, Tomku, za zaproszenie i dziękuję Państwu gdzieś po drugiej stronie. Do usłyszenia.
1: Ewelina Flinta, pięknie dziękujemy. No a skoro już Ewelina Flinta pojawiła się w programie Cała Muzyka, to właśnie z następnym gościem nagrała jeden z największych przebojów. Łukasz Zagrobelny. Co u niego słychać? Zostańcie z nami, na pewno się dowiecie.
2: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
1: Dzisiaj w strefie gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje Łukasz Zagrobelny. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Słuchaj, strasznie dawno cię u nas nie było.
3: Trochę tak.
1: Trochę tak.
3: Ale z drugiej strony ten czas tak szybko leci, że minęło, jak wiesz.
1: Jak jeden dzień.
3: Dokładnie.
1: Słuchaj, ja jak zwykle troszkę pogrzebałem, mówiąc nieładnie, w różnych wywiadach, których udzieliłeś i w jednym znalazłem takie oto słowa. Znana twarz wiele ułatwia.
3: Ja tak powiedziałem?
1: Tak.
3: Ciekawe skąd.
1: To mnie tak zaintrygowało. Słuchaj, jak to na przykład, nie wiem, z przekroczeniem prędkości bywa u ciebie?
3: Znaczy, wiesz co, ja generalnie od już paru ładnych lat...
1: Nie przekraczasz.
3: Nie przekraczam. To znaczy, tam gdzie mogę, to przekraczam, ale to wszystko jest w ramach w ramach tego, co było gdzieś tam kiedyś napisane przepisami, ale sam się na tym złapałem, że naprawdę ja od 5 lat nie mam ani jednego punktu karnego i chyba zacząłem jeździć bardziej rozważnie i rozsądniej, ale faktycznie parokroć tak bywało, że
1: pouczenie było.
3: Było pouczenie, a mogło się skończyć mandatem. Ale to też nie były jakieś takie przewinienia typu, że nie wiem, przekroczyłem szybkość o 100 km na godzinę, tylko o 10, o 15 i wtedy to każdy ma tak naprawdę możliwość negocjacji z policją i to tak naprawdę wtedy teraz te przepisy się trochę pozmieniały i policja chyba bardziej ostro podchodzi do takich wykroczeń, ale kiedyś bywało tak, że policja miała możliwość udzielenia albo pouczenia, albo mandatu i to zależało od dobrej woli policjanta.
1: To ja coś kiepsko negocjuję, albo mam twarz nieznaną. Nie, może tak być. Łukasz Zagrobelny dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Ty masz na koncie bardzo niezwykły tytuł, Stylowy mężczyzna października. Czy ty pamiętasz, bo to było dobrych kilka lat temu.
3: O matko, coś takiego było,
1: taki,
3: ale nie pamiętam.
1: Taki tytuł wręczył magazyn Logo.
3: A tak, było coś takiego. No bardzo, bardzo przyjemne wyróżnienie. Nie pamiętam, dlaczego akurat stylowy, ale no spoko. Pewnie jakąś ładną marynarkę ubrałem gdzieś na jakiś event i pewnie to się spodobało i zostałem stylowym mężczyzną października. Ale to są bardzo miłe wyróżnienia, ale też z dystansem do tego podchodzę.
1: No właśnie, w tym wywiadzie dla tego magazynu powiedziałeś, że jak nikt nie widzi, to jednak starasz się w dresie chodzić.
3: No tak, no bo no co mam się kurczę, stylowo ubierać, jak idę po kartofle do sklepu, wiesz. No, ja generalnie mówię w zasadzie, że ma być wygodnie, a są miejsca, do których wypada się lepiej, czy tam ładniej ubrać i wtedy to robię, ale tak na co dzień to jak każdy biały człowiek.
1: Mhm. Pewnie nie uciekniemy od spraw telewizyjnych, tak to powiedzmy. Słuchaj, program Twoja twarz brzmi znajomo. Rozmawiałem niedawno z Mateuszem Ziółko, który przyznał, że samo śpiewanie to jeszcze nic, ale najgorszy i najbardziej pracochłonny jest charakteryzacja w tym programie. Czy ty masz na swoim koncie jakąś taką charakteryzację, która by trwała na przykład 6, 7, 8 godzin?
3: Aż tak nie, bo chyba aż tak długiej charakteryzacji to nie ma, ale Tina Turner kosztowała mnie 6 godzin wyjętych z życia. Aha. I to naprawdę bite 6 godzin, bo to jest dosyć skomplikowany proces. Zaczyna się od dokładnego golenia twarzy i to dla mnie największy ból, bo jestem tak przyzwyczajony do twojego zarostu i bez zarostu się czuję, jakbym był nagi. Czyli to już odchodzi pół godziny. Potem to już ostatni etap, golenie innych części ciała, które trzeba odsłonić, a nie mogą być z włosami. No a w środku no to jest sklejenie tej twarzy, bo to jest taki specjalny silikon wyrzeźbiony na podstawie twarzy na przykład Tiny Turner i to jest potem klejone dokładnie i skrupulatnie i to bardzo długo trwa. Potem malowanie tej twarzy, potem malowanie całego ciała, bo na ciemniejszy kolor i tak dalej, i tak dalej. I to się koniec końców skończyło w 6 godzinach. No i potem nagrywanie programu, które trwa takie nagranie od 6 do 7 godzin, czyli tak naprawdę 12 godzin z obcą substancją na twarzy.
1: Słuchaj, ale ja pamiętam a propos golenia Demisa Roussosa, to jakoś tak u niego z włosami to było tak bujnie.
3: Tak. To było bujnie. No, uroda śródziemnomorska zobowiązuje do zbyt dużego zarostu. Taki posiadał Demis Roussos i taki też musiałem mieć ja.
1: Rozumiem, że to doklejone było.
3: No nie, wyhodowałem. Przez miesiąc czasu hodowałem czarne włosy na klacie. Nie, oczywiście było to doklejane, ale wyszło zabawnie i to jeden z moich chyba ulubionych występów w tym programie.
1: Słuchaj, skoro rozmawiamy już o sprawach telewizyjno-filmowych, to pewnie nie wszyscy wiedzą, że ty w Szeregu się udzielałeś.
3: W Szreku i w wielu innych bajkach, bo kiedyś bawiłem się w dubbingowanie, ale nie takie stricte dubbingowanie, bo tylko raz w życiu podłożyłem głos, jako swój głos bohaterowi filmu, ale w paru takich piosenkach mój głos się pojawił, czy to był właśnie Szrek, czy to był Król Lew. Były jakieś takie seriale też dla dzieciaków, ale to były moje takie początki, zaraz po przeprowadzce do Warszawy, czy to około 99 czy 2000 roku przeprowadziłem się do Warszawy, pracowałem już w Teatrze Muzycznym Roma i w przerwach śpiewałem przeróżne piosenki. To można podciągnąć pod dubbing, tak.
1: No a jeżeli chodzi stricte o dubbing, to ja pamiętam, to był High School...
3: Musical 3.
1: Tak. Jak się odnalazłeś w tym? Czy raczej nie bardzo?
3: Wiesz co, ja pamiętam ten dzień, kiedy przyszła propozycja od producentów Disneya, bo na początku była propozycja, żebym zaśpiewał z Hanią Stack piosenkę, która promowała film High School Musical 3, a potem producenci sobie tak wpadli na taki pomysł, czy może bym nie spróbował podłożyć swojego głosu pod głos głównego bohatera, czyli to był Zac Efron. Ja tam, wiesz, jestem fajterem i lubię nowe wyzwania, więc się z chęcią zgodziłem. Ale to też nie było tak, że to było oczywistość, cytując klasyka, że będę podkładał ten głos, ponieważ oni ten głos musieli wysłać do Stanów, do akceptacji. Komputer porównywał, czy moje alikwoty zgadzają się z alikwotami Zaka Efrona. Było też paru innych kandydatów, ale okazało się, komputer wskazał, że mój głos jest najbliższy głosowi Zaka Efrona.
1: No matko, to straszne, komputery decydują o tym.
3: No niestety tak to teraz jest. Wiesz co, ja już po całym nagraniu zapytałem się reżysera tego filmu, reżysera dubbingu, jak długo nagrywają zawodowcy taki dubbing. I on mówi mi, że trzy, góra, cztery dni. A mówię, aha. A mi to zajęło 2 tygodnie. I potem już nikt nie zadzwonił.
1: Łukasz Zagrobelny dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. No właśnie, słuchaj, ja chciałem wrócić do twojego udziału w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo. No, swego czasu to cała Polska patrzyła z wypiekami na twarzy, jak udajesz Tinę Turner. Powiedz mi, czy to jest łatwe zadanie, tak wejść w czyjąś skórę?
3: Cholernie trudno.
1: Cholernie,
3: bo to wiesz, to się tak, siedząc na kanapie, się to ładnie ogląda i fajnie ogląda. Mówi się, ale czy ktoś zrobił coś lepiej albo gorzej, albo źle naśladował, albo lepiej. A to jest tak naprawdę bardzo ciężko jest spróbować się zbliżyć do głosu na przykład Tiny Turner. Bardzo trudno jest wejść, ja jestem facetem i teraz odnaleźć w sobie jakąś cząstkę kobiecości, żeby znaleźć ruchy, które ma na przykład Tina. To jest bardzo ciężkie, a do tego trzeba uważać, żeby też nie wyszła parodia takiej postaci, bo to też jest bardzo łatwo otrzeć się o wyśmianie, a to nie o to chodzi. To trzeba wejść na stówę w taką postać i się wczuć tak, jakbym był Tiną Turner. I no to jest dosyć trudne.
1: Słuchaj, ale ty masz na swoim koncie także serię niezwykłych koncertów muzyki filmowej. Jak to się stało, że ty znalazłeś się w tym składzie?
3: Chyba zostałem zaproszony przez producentów serii tych koncertów. Oto i cała historia. Bardzo fajny projekt, świetne koncerty, świetne piosenki do zaśpiewania. Zaskoczyło mnie to, że to były koncerty grane w dużych halach. Graliśmy koncert we Wrocławiu i ta hala stulecia była wypełniona do ostatniego miejsca. I te przeboje ponadczasowe, przeboje filmowe, które się absolutnie moim zdaniem nie starzeją. Ale to jest siła dobrych kompozycji, dobrych tekstów, i tych pierwszych wykonań.
1: Dobrych wykonań.
3: Ale mówię o tych pierwszych, oryginalnych, bo gdzież bym śmiało sobie mówić, czy to było dobre. No, poprawne, może tak.
1: Proszę, jaki skromny. No dobrze, a propos skromności, słuchaj, kiedyś powiedziałeś, że sukces jest najlepszym terapeutą i wyleczył cię z wszelkich możliwych kompleksów. Ale miałeś też taki okres, że sam to powiedziałeś kiedyś w jednym z wywiadów, że soduwa lekko ci uderzyła do głowy. Jak to wypośrodkować?
3: Ja myślę tak sobie, że taka sodówka powinna raz na jakiś czas, ale nie, powinna raz pojawić się w życiu każdego artysty. Oprę się na swoim przykładzie. Dobrze, że mi się taka sodówka wydarzyła zupełnie na początku mojej drogi artystycznej, bo to było za czasów chyba Idola. Zupełnie bez sensu, bo ani nie było powodu ku temu, żeby mi coś takiego się wydarzyło. Ale dobrze, że to się wydarzyło wtedy, niż na przykład później, kiedy zacząłem odnosić w moim mniemaniu naprawdę większe sukcesy niż to, że byłem w Teatrze Muzycznym Roma i grałem jedną z głównych ról w musicalu na przykład Grease. I to nie był absolutnie powód do tego, żebym się poczuł lepiej niż inni, ale dobrze, że dostało się wtedy, niż miało się by wydarzyć później. Bo przez to byłem mądrzejszy o te doświadczenia, które się wtedy wydarzyły i myślę, że taka sodówka to już nie grozi mi absolutnie. Jestem za stary i chyba trochę za mądry na to, żeby sobie pozwolić na takie odjazdy.
1: No właśnie, po tym Idolu podobno wszyscy cię pocieszali, ale tak nie do końca chyba szczerze, jak mówiłeś w jednym z wywiadów. Czy jest jakaś taka zawodowa zawiść?
3: Ja myślę...
4: Zdarzać się to odczuwać?
3: Tak, ale nie chcę o tym mówić, bo to wszystko zależy tak naprawdę od klasy człowieka i od jakichś indywidualnych przypadków.
4: Ja myślę, czy to nasze polskie po prostu jest?
3: No to też trochę też. Polskie podwórko, że bardziej się zazdrości komuś sukcesów niż się kibicuje. Ale to też nie można tak generalizować, bo z ludźmi, którymi się koleguję, czy przyjaźnie z showbiznesu, im absolutnie taka zawiść jest obca. Jeżeli ja komuś zazdroszczę, a tak się parę razy zdarza, czy zdarzyło, to bardziej tego, że ktoś ma na przykład świetną piosenkę i wkurzam się, że ta piosenka nie jest moja i ja jej nie śpiewam. I na tym się kończy moja zazdrość, czy zawiść. No, na pewno jest, występuje to w naszym małym polskim showbiznesie, że tam koleżanki, artystki, piosenkarki sobie zazdroszczą i sobie dogryzają, co mnie szczerze mówiąc śmieszy, kiedy gdzieś tam, czy bo to się teraz odbywa albo na Instagramie, albo na Facebooku, że się wymieniają takimi piłeczkami, co mnie śmieszy, bo to bardziej przypomina zachowania ze szkoły średniej czy gimnazjum niż rozmowę dwóch dorosłych i dojrzałych artystek, no bo to jest śmieszne trochę.
4: Czyli kobietom się częściej zdarza, tak?
3: Myślę, że tak.
4: Może rację mieli autorzy filmu, że baby są jakieś inne po prostu.
3: Nie wiem czy inne, ale no chyba lubią sobie tak dogryzać. Czasami z klasą, czasami bez.
1: Łukasz Zagrobelny dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Słuchaj, na chwilę odejdziemy od tematów muzycznych. Porozmawiajmy o pasjach pozamuzycznych. Słuchaj, kiedyś powiedziałeś, że jednym z twoich zainteresowań jest latanie. Czy udało się licencję zrobić?
3: Nie udało się zrobić, ponieważ moja wada wzroku mi absolutnie dyskwalifikuje z uprawiania nawet amatorskiego latania. No już się z tym pogodziłem, nic z tego nie będzie, ale do tej pory mam słabość do lotnisk, do samolotów, uwielbiam latać samolotami i to mi chyba zostanie. To jest naprawdę fascynujące, ale może w następnym życiu będę miał lepszy wzrok i zostanę pilotem.
4: Prócz samolotów też motoryzacja. Ja kiedyś rozmawiałem z Grzegorzem Markowskim, potem z Piotrkiem Kupichą i okazało się, że chyba wśród polskich artystów zapanowała swego rodzaju moda na Mustanga, bo zarówno Grzegorz Markowski sobie kupił Mustanga, jak i Piotrek Kupicha. Czy ty motoryzacyjnie też w tę stronę
3: zmierzasz? Jeździłem Mustangiem, tym GT.
4: Przerobiłeś.
3: Pięciolitrowym. Znaczy, dostałem ten samochód do testów świetny samochód, ale moje marzenia to są bardziej chyba w stronę niemieckiej motoryzacji, bo 911 moim jest wielkim marzeniem.
4: Też testowałeś.
3: Też testowałem. Ale to jest potwornie droga zabawka i zawsze na tej drodze się pojawia, że coś jest ważniejszego do zainwestowania. Także to ten Porsche gdzieś tam jest jeszcze w sferze moich marzeń. Ale myślę, że Ford Mustang jest takim substytutem trochę 911. Jest na pewno większy. Jest nie wiem czy szybszy, ale jest chyba bardziej... Tam jest napęd na tył i to jest chyba bardziej niebezpieczne samochód niż 911, o której ja myślę, to z napędem na 4 koła. Ale żeby mieć, wiesz, Forda Mustanga, to trzeba sobie cysternę też kupić i wozić z tyłu, bo on pali jakieś potworne ilości paliwa. Tam jest chyba 25 do 30 litrów, jak tak się przyciśnie. Ale bardzo fajny amerykański samochód.
4: Tak? Ale ty jeździsz wolno.
3: Też.
4: No, proszę bardzo. Zastanawiałeś się kiedyś, co by było, gdybyś nie spotkał na swojej drodze Elżbiety Zabędowskiej?
3: Gdyby mnie nie spotkał, nie wiem. Ale Zapędowska jest jedyna i niepowtarzalna. I nigdy, szczerze mówiąc, nigdy się na tym nie zastanawiałem, ponieważ ona bardzo mnie ukierunkowała muzycznie, bardzo mnie ukierunkowała jako artystę. W niczym mi nie pomogła tak naprawdę, niczego mi nigdy nie załatwiła, ale bardzo dużo mi dała i warsztatowo. Bardzo mi dużo nauczyła warsztatowo i dała mi dużo i otworzyła mi tak trochę głowę na takie takie inne postrzeganie tego bycia wokalistą i bycia piosenkarzem, że to nie jest tylko wydawanie z siebie dźwięków, ale też to trochę wyższy poziom, mianowicie opowiadanie szczerze i opowiadanie tak od serca. Bo śpiewanie takie tak naprawdę to jest opowiadanie historii za pomocą dźwięków i ona mi uświadomiła, że przede wszystkim historia i tekst i dopiero potem się podłącza do tego melodia i nuty.
4: Mhm. Rozmawialiśmy już o programach typu Talent Show. Kiedyś powiedziałeś, że jesteś pod wielkim wrażeniem, jak wiele utalentowanych młodych ludzi jest w naszym kraju. Czy czujesz na karku jakiś taki zimny oddech konkurencji?
3: Ale też zawsze podkreślałem, że w muzyce i w śpiewaniu nie może być czegoś takiego jak właśnie konkurencja pod tytułem, że to nie są wyścigi, że to, że to nie polega na tym, że kto szybciej dobiegnie do mety. Oczywiście jest mnóstwo fantastycznych ludzi śpiewających i mam wrażenie, że wtedy, kiedy ja zaczynałem, czyli w 99 roku, było dużo mniej. Albo jeszcze się nie narodziły te talenty, które teraz są. Teraz jest mnóstwo świetnie śpiewających ludzi, tylko że ci ludzie nie mają co śpiewać. Jest moim zdaniem taka bida repertuarowa, przynajmniej w moim mniemaniu, bo ja oczekuję od piosenek, że będzie miała super tekst, super melodię i produkcja takiej piosenki nie będzie ważniejszą częścią właśnie od tego, co jest najważniejsze, czyli od tekstu i od melodii. I tu mam taki trochę niedosyt tych piosenek, ale kiedy słucham młodych ludzi, no to tak mi naprawdę czasami tak, o matko, ale on czy ona śpiewa i to jest super. Ale nie traktuję ich jako konkurencję. Ten rynek polski jest tak duży. W końcu mamy prawie 40 milionów ludzi w tym cholera kraju. I każdy znajdzie grono swoich słuchaczy, dla których będzie chciał śpiewać. I absolutnie tego tak nie traktuję. Bardziej się cieszę z tego, że nagle wybucha jakiś talent i ma super głos i super osobowość i potrafi coś szczerze opowiedzieć. I to jest fajne.
4: Dzisiaj na trudne, jak słyszeliście, pytanie odpowiadał Łukasz Zagrobelny. Słuchaj, kiedy widzimy się następnym razem?
3: Będę potrzebował trochę dłuższej chwili czasu, żeby te piosenki, które mam w szufladzie w wersji demo, nagrać je. I wtedy jak już nagram coś nowego, nowy materiał, to wtedy z chęcią przyjdę i opowiem o swoim nowym projekcie.
4: Czy jest jakiś horyzont czasowy?
3: Że rama czasowa? Aha. Oczywiście jak najszybciej.
4: No to co, widzimy się w takim razie niebawem.
3: Niebawem.
4: Łukasz Zagrobelny, pięknie dziękuję.
3: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
4: Łukasz Zagrobelny, pięknie dziękujemy, a na zakończenie zespół, który rządził na listach przebojów w latach 90. Labusz.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
4: No, powiem szczerze, nie mogłem się doczekać tego spotkania, bo w końcu sam ich słuchałem przed laty. Drogie panie i panowie, legenda lat 90. Labusz, witajcie.
5: Hej.
4: Słuchajcie, powiedzcie, czy istnieje jakiś sekret waszej nieprzerwanej popularności pomimo zmieniających się nowych trendów w muzyce?
5: Well, I don't know if there's any secrets.
6: Nie powiedziałbym, że istnieje jakiś sekret. Za naszym sukcesem na pewno stoi mnóstwo pracy, ale też i szczęścia. Wydaje mi się też, że po prostu pojawiliśmy się na rynku w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie, z odpowiednimi piosenkami.
7: Ja właściwie dołączyłam do zespołu zaledwie 4 lata temu, może trochę wcześniej. To był mój szczęśliwy moment, kiedy spotkaliśmy się w Budapeszcie. Myślę, że ważne jest nasze podejście i nasza energia, to, że traktujemy scenę trochę jak świątynię. To, że możemy grać i bawić się razem z publicznością, jest dla nas najważniejsze.
6: Ważne jest także to, że na początku, jeszcze w latach 90., byliśmy zespołem, który dawał z siebie wszystko na scenie. Nie byliśmy czyimiś maskotkami. Byliśmy mocno zaangażowani nie tylko w śpiewanie na scenie, ale i pisanie tekstów i cały proces produkcji.
4: A puppet, if you will. Fantastyczna gwiazda, czyli zespół Labusz, legenda lat 90. dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, powiedzcie, czy po tylu latach spędzonych na scenie, po tylu setkach, jeżeli nie tysiącach występów, czy odczuwacie jeszcze coś na kształt tremy?
5: I can only speak for myself.
6: Mogę mówić tylko za siebie. Dla mnie nie ma czegoś takiego jak trema, ale odczuwam pewnego rodzaju niepokój przez pierwsze dwie minuty, zanim wejdę na scenę. Nawet do dziś. To ta ekscytacja, adrenalina, chęć wyjścia i zrobienia tego, co robisz najlepiej. Jeśli chodzi o tremę, to na początku kariery było kilka miejsc, gdzie po prostu byłem przerażony przed występem. To były występy na przykład przed 60 tysiącami ludzi. Gdy wychodzisz na scenę, wszystkie światła padają tylko na ciebie.
5: jest like a deer with the headlights, you know, looking at you.
8: Same in my side.
7: Tak, tak samo w moim przypadku.
1: Zespół Labusz dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, powiedzcie mi, co czujecie, kiedy ze sceny widzicie drugie pokolenie waszych fanów?
5: It's kind of weird for me because I'm still a kid at heart.
6: Dla mnie to trochę dziwne, bo ja sam w głębi serca jestem jeszcze dzieciakiem. Ostatnio, kiedy graliśmy koncerty w Las Vegas w maju, spotkałem mnóstwo naszych fanów z Polski, z Rumunii, z Kazachstanu. Podczas tego festiwalu spotkałem parę z córką, która chciała przekazać swoje upodobania muzyczne córce właśnie. Trochę tak jak moi rodzice zapoznali mnie z The Commodores, The Temptations. Nasza muzyka dla dzisiejszych dzieciaków to zupełna nowość. To pokazuje również, jak ogromne znaczenie ma muzyka lat 90. W latach 40. mieliśmy jazz, w 50. rock and roll, lata 70. to disco. Natomiast lata 90. dały nam osobny gatunek muzyczny. Nie wiem, jak nazwać muzykę taneczną dziś i czy będzie ona miała takie znaczenie. Ale wiem na pewno, że nasz zespół pojawił się w wyjątkowym miejscu w historii muzyki.
1: Legenda muzyki, zespół Labusz dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, pamiętacie, kiedy po raz pierwszy usłyszeliście własną piosenkę w radiu?
5: The first time, now this is, we're talking like pre-cell phones, pre-social media and all this other stuff. I remember I was living in Luxembourg.
6: Pierwszy raz.
5: And I remember I was driving from
6: Luxembourg. To były czasy przed komórkami, przed social mediami i innymi takimi. Pamiętam, mieszkałem wtedy w Luksemburgu. Jechałem wtedy z Luksemburgu do jakiegoś miasta w Niemczech moim Mercedesem 350 SLC z 1979 roku i piosenka akurat poleciała w radiu. To nie tak, że nie słyszałem naszej piosenki wcześniej, ale zatrzymałem się na poboczu i nie wiedziałem, co zrobić. Pomyślałem, wow, grają naszą piosenkę w radiu. Kiedy wróciłem do domu, zadzwoniłem do mojej mamy, siostry, taty, mamo, zagrali nas w radiu. Tak, tak, to fajnie, twoja siostra chce z tobą porozmawiać. To było magiczne i dokładnie to pamiętam. Jazdę samochodem do Niemiec i mój utwór w radiu po raz pierwszy. Biedny dzieciak z Kentucky jest w radiu w Niemczech. Nigdy nie pomyślałbym, że coś takiego może się wydarzyć.
5: Is on the radio in Germany. You know, I would have never thought in a million years that that would have happened.
1: Słuchajcie, pamiętam sprawę Franka Fariana przed laty i zespołu Milli Vanilli. Nie baliście się tej współpracy?
5: Actually, no. I think when Melanie and I were together.
6: Właściwie to nie. Na początku naszej współpracy z Melanie, ona miała już podpisany kontrakt z innymi producentami. Uważała, że świetnie wpasowałbym się do zespołu. Nagrywanie odbywało się w studiu Franka Fariana. Zapytała mnie, czy nie mam nic przeciwko. Wiedziałem o całym skandalu z zespołem Milli Vanilli, ale nie przejmowałem się tym za bardzo, bo wiedziałem, że nie mam czym. Potrafię rapować i śpiewać. Oczywiście Melanie potrafiła śpiewać. Po całym tym skandalu Frank chciał mieć to za sobą i ruszyć z czymś nowym. I my idealnie się do tego wpasowaliśmy. Jednocześnie za każdym razem, kiedy pojawialiśmy się w radiu, musieliśmy chociaż zaśpiewać fragment jingla, aby udowodnić, że potrafimy śpiewać. Patrząc z perspektywy czasu, wiem, że Fab, który w dalszym ciągu jest aktywny i ciągle tworzy, jest dobrym wokalistą. Na jego niekorzyść został postawiony w takiej sytuacji. Tak robiło się kiedyś, ale robi się też dziś, gdzie modelki i modele są podstawiani pod czyjś wokal.
5: Is a good singer. He is.
6: My też mieliśmy często problemy podczas koncertów, gdy płyta z podkładem się zacinała, ale wtedy mogliśmy to uratować naszymi wokalami.
5: cases for whatever reasons.
6: Gdyby oni mieli doświadczenie z takimi sytuacjami, na pewno ta sprawa potoczyłaby się inaczej. Może inaczej poradziłby sobie z tym zajściem podczas niesławnego koncertu MTV Spring Break.
5: They probably could have gotten around what happened to them at that MTV, that infamous MTV Spring Break concert that they did.
1: Zespół LaBouche dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, rozmawiałem ostatnio z Rickiem Astleyem, rozmawialiśmy o muzyce i o internecie. Powiedział, że byłoby świetnie, gdyby internet płacił za muzykę. Powiedzcie, co sądzicie o tych nowych kanałach dystrybucji muzyki, takich jak, nie wiem, Spotify, YouTube?
5: Well, it's a different world now from having a record deal.
6: To zupełnie inny świat. Kiedyś miało się prawdziwy kontrakt płytowy, liczyła się sprzedaż fizycznych płyt w sklepach muzycznych. W dzisiejszych czasach to naprawdę trudne, aby artysta otrzymał zapłatę za swoją muzykę, biorąc pod uwagę wszystkie pobrania z internetu, polubienia, streamy. W szczególności, że większość platform, na których pojawia się muzyka, nie płaci zbyt wiele artystom za wykorzystanie ich dzieła. Na pewno Spotify.
5: Telefon.
6: To mój brat. Cześć, właśnie jestem w trakcie wywiadu. Odzwonię do ciebie, pa.
5: Sorry.
7: Cały czas kochasz tę piosenkę.
6: Mój dzwonek to moje życie. Wracając, jest wielu popularnych artystów, m.in. Taylor Swift, która poruszyła tę sprawę. Jest to niesprawiedliwe, ile tak naprawdę zarabiają artyści na udostępnianiu swojej muzyki w internecie, m.in. na Spotify. Jeśli chodzi o mnie, najwięcej tak naprawdę na swojej muzyce zarabiam właśnie na udostępnianiu jej w radiu, telewizji. Mam nadzieję, że wprowadzą pewne regulacje, aby poprowadzić tę sytuację. Tak naprawdę rozwijamy się tak szybko, technologia idzie do przodu. Nikt nie wie, co wydarzy się za na przykład 10 lat.
5: Kind of catch up to itself, you know, but we're moving so fast technically with technology and whatnot, you know, God knows what's going to happen, you know, in 10 years.
1: Zespół LaBouche, czyli legenda lat 90. Obiecałem, że porozmawiamy o powracających modach. No właśnie, powiedzcie, czy myślicie, że moda z lat 90. powraca? Mam na myśli na przykład modę na kasety magnetofonowe, których sprzedaż podobno rośnie.
5: I know vinyl is making a comeback.
6: Winyle powróciły do łask. To pewnie rodzaj nostalgii. Mam tylko nadzieję, że moda z lat 90. nie powróci, bo niektóre moje stylizacje były przerażające. Ale winyle są super. Na pewno mam jeszcze parę egzemplarzy gdzieś schowanych. Kasety pewnie też, ale to tyle.
1: Zespół LaBouche dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, koncertujecie na całym świecie. Powiedzcie mi, czy macie jakieś swoje ulubione miejsca, gdzie lubicie się pojawiać, zwłaszcza?
9: We love really every, you know, part of the earth we go.
7: Tak naprawdę wszędzie, gdzie gramy koncerty, czujemy się dobrze. Ludzie na całym świecie są naprawdę bardzo gościnni. Gdybym miała wybrać, myślę, że publiczność z Ameryki Południowej jest najbardziej energetyczna. Na lotnisku czułam się prawie jak Beyoncé.
6: Ameryka Południowa, Europa, Australia. Nawet z jednym hitem możesz koncertować i ludzie będą traktować cię jak gwiazdę.
1: LaBouche w Radiu Złote Przeboje. I to na dzisiaj wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka.
2: Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Reklama.

0: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów. Drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Reklama.

0: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
1: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
0: Jakim?
1: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
0: Juhu!
1: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
0: Jest! A to daleko?
1: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
10: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
11: Wygrałem.
10: Słucham?
11: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
12: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
10: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
13: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
14: Reklama.

0: duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Reklama.

0: Premier daje ultimatum resortowi zdrowia, żąda zmian w systemie. Bez przełomu, choć życzliwie rozmawiali szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. Fala kieszonkowców w Rzymie, uważajmy w tłumie i w pojazdach komunikacji. Agnieszka Trojanowska, BIS. Donald Tusk dał ultimatum resortowi zdrowia. Jeśli do wtorku nie będzie satysfakcjonujących rekomendacji reformy systemu, będą konsekwencje personalne. Premier deklaruje, że chce skończyć z patologiami w szpitalach, powoływaniem się na wpływy, omijaniem kolejek czy pazernością niektórych lekarzy.
1: Zwracam się też do reprezentacji środowiska lekarskiego, do izby, żebyście pomogli naprawić ten stan rzeczy. Nie szukali konfrontacji. To jest w interesie pacjentów i w interesie lekarzy.
0: W przyszłym tygodniu lekarze mają się spotkać z minister zdrowia w sprawie górnych limitów czasu pracy. Bez przełomów napiętych w ostatnim czasie relacjach polsko-ukraińskich wczoraj spotkali się szefowie dyplomacji obu państw, by porozmawiać o szansach i sposobach na wyjście z impasu. Radosław Sikorski powtórzył, że liczy na to, że Ukraina nie będzie gloryfikować zbrodniarzy ZUPA.
2: Dla mnie jedną z różnic między Ukrainą a Rosją jest to, że w Rosji nadal czci się masowego mordercę Lenina, który ma tam pomniki, a w Ukrainie te pomniki zlikwidowano. Gdyby w dzisiejszych Niemczech były pomniki Himmlera czy Göringa, nasz stosunek do Niemiec byłby inny niż jest.
0: Andrzej Sybicha po spotkaniu zapewnił, że Ukraina nadal będzie zezwalać na ekshumację Polaków na Wołyniu. Wymienił też 3 propozycje załagodzenia sporu. To kontynuowanie rozmów dyplomatycznych, spotkanie historyków i zaangażowanie autorytetów religijnych obu państw w zażegnaniu konfliktu. W aplikacji mObywatel można korzystać z funkcji programu MSZ-u Odyseusz. Podróżujący mogą przez aplikację dodawać powiadomienia o poziomie zagrożenia w wybranym przez siebie kraju. Mogą też zarejestrować swoją podróż, a to się przydaje w sytuacji kryzysowej, na przykład przy ewakuacji. Tymczasem konsulat Polski w Rzymie ostrzega Polaków przed falą kradzieży. W ciągu ostatnich 3 dni wydał 20 tymczasowych paszportów dla osób, którym ukradziono dokumenty. Według naszych dyplomatów najbardziej ryzykowne miejsca w Rzymie to linia A, metra, szczególnie schody ruchome i automaty z biletami, autobusy oraz fontanna di Trevi. Kieszonkowcy często zagadują nas, na przykład pytając o drogę.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.

0: Suzy Quattro i Chris Norman w radiu Złote Przeboje z Tromblinin. Fantastyczny przebój z 79 roku. Oni tak długo razem występowali, tak długo ze sobą przebywali, tak fantastycznie się uzupełniali, że można pomyśleć, że to była para. Para muzyczna na pewno, ale w życiu prywatnym dobrzy przyjaciele. Kto chce sobie pośpiewać o Ella, to już za chwilę będzie taka możliwość z radiem Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: kosztuje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
3: Wielka wyprzedaż. Sprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: W Media Expert taniej masz.
7: Reklama.
8: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę.

Tu Radio Złote Przeboje, 8:27 na zegarach. Lepiej się wstaje, prawda? Jak taki lekki chłodek jest, a nie taki upał, że spać całą noc nie było można. Szer za nami, szer za nami, to już mówiłem. To dzisiaj niech takim delikatnym motywem naszego spotkania będą dzieci artystów. Mówiłem przed chwilą, że Monika Brodka w drugiej ciąży, a Szer, która sama jest jedynaczką, ma dwóch synów, ale niestety z jednym żyje w złych relacjach, a nawet są w konflikcie. Do tego stopnia, że piosenkarka nie wiedziała długo, że jest babcią. No, takie rzeczy w wielkim, kontrowersyjnym świecie gwiazd. Ale już teraz wiesz, Szer, że jest babcią. A to The Communards.

0: 36 minut po 8, Chesney Hawkes w Radiu Złote Przeboje. W 91 roku taka anglojęzyczna wersja tej piosenki się ukazała, a pamiętacie tę polską 9 lat później? Też fajnie to Stachurski wymyślił, prawda? No właśnie, trzeba do tego Stachurskiego częściej wracać. Za chwilę Tina Turner.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 000 złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 000 złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II 45 oraz Wielicka 119.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Pływy sanem, kajaki na Wisłoku, żagle nad Soliną i Jeziorem Tarnobrzeskim i chwile pełne relaksu blisko natury. W Podkarpackiem woda prowadzi do przygody i odpoczynku. Zaplanuj aktywny wypoczynek po swojemu. Podkarpackie. Dobry kierunek.
11: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

12 minut i będzie 9. Perfekt w radiu, złote przeboje, bujanie w obłokach. Tej nocy to Republika Zielonego Przylądka bujała, która prawie by Argentynę z mundialu wyrzuciła, ale ekipie Messiego udało się ostatecznie wygrać w dogrywce. A przed nami znakomita piosenka zespołu Pet Shop Boys i znakomita historia, o której panowie podczas koncertu w Warszawie opowiadali, jak doszło do napisania Domino Dancing. To były wakacje w Saint Lucia, to jest na Karaibach. No i członkowie zespołu obserwowali, jak jedni goście hotelu grali w domino, a przy nich tańczyły tancerki. I taki obrazek całe dnie na plaży się malował. Kto teraz w domino na wakacjach gra, ustawia? Na helu, jakby ktoś próbował, to by te domino od razu zwiało, prawda? Ale można spróbować.

On Vogue w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty niecałej będzie 9 w naszych wiadomościach o takim małym trzęsieniu ziemi w Warszawie. W warszawskim ratuszu dokładnie. Trzęsieniu ziemi politycznym. Może tak to ujmę, żeby ciśnienia podczas porannej kawy nie podnosić. Szczegóły za chwilę.

0: 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II 45 oraz Wielicka 119.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: W Ameryce to mają dziś ważne święto, a u nas po prostu 4 lipca, przyjemna sobota z Radiem Złote Przeboje, czas na wiadomości.
5: Prezydent Warszawy urządził trzęsienie ziemi w swoim ratuszu. Rosja może szykować prowokacje na terenie Polski. Dwoje polskich tenisistów pnie się na drabince Wimbledonu. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Warszawie dymisję w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski zdymisjonował swoje dwie zastępczynie. Za panujący chaos stanowiskami zapłaciły wiceprezydentki Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Prezydent zapowiedział też odpolitycznienie miejskich spółek, nie tylko tych z obszaru ochrony zdrowia.
6: Mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że osoby odpowiedzialne za miejskie spółki, miejskie pieniądze, miejskie usługi sprawują swoje funkcje nie dzięki ewentualnym zasługom dla jakiejkolwiek partii. To nie ma znaczenia, czy jest to Koalicja Obywatelska, PSL czy Lewica.
5: Członkowie rad nadzorczych i zarządów z partyjnymi legitymacjami mają czas do końca lipca na wybór albo praca dla miasta, albo kariera w partii. Stany Zjednoczone ostrzegły Polskę przed planowaną rosyjską prowokacją. Medialne zagraniczne doniesienia w tej sprawie przegląda Cezary Jaszczyk.
7: Rosyjska prowokacja miałaby przetestować solidarność NATO. Według The Telegraph może do niej dojść w ciągu najbliższych miesięcy. Scenariusze zakładają nawet wtargnięcie grupy żołnierzy na terytorium Polski z terenu obwodu królewieckiego lub z Białorusi. Pod uwagę brany jest też pozorowany atak na infrastrukturę krytyczną, na przykład elektrownię, tak by uruchomić polskie systemy obrony powietrznej. Brytyjska gazeta podaje, że wszystkie opcje miały być omawiane w Moskwie.
5: Pożar w Hiszpanii. 10 miejscowości w pobliżu Costa Brava jest objętych kwarantanną. Pożar wybuchł niedaleko Girony, około 20 km od wybrzeża Morza Śródziemnego. Te katalońskie tereny są bardzo popularne latem wśród turystów. W związku z pożarem ewakuowano 150 osób, połowa to dzieci z letniego obozu. Z miejscowości objętych kwarantanną nie można wyjeżdżać. Nie można też do nich pojechać. Z pożarem walczy ponad 200 strażaków. Hubert Hurkacz awansował do najlepszej 16 wielkoszlemowego Wimbledonu. Nasz tenisista wygrał z wyżej notowanym Amerykaninem Tomem Polem.
8: Niesamowicie się cieszę z kolejnego zwycięstwa tutaj w Londynie.
5: Kolejnym rywalem Hubiego niespodziewanie będzie Niemiec Jan-Lennard Struff, który pokonał Rosjanina Daniła Niedwiediewa. Ich mecz jutro. A dziś broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Aleksandrą Ialą w trzeciej rundzie Wimbledonu. To spotkanie o 14.30 na korcie centralnym.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Tylko na wschodzie kraju możliwy przelotny deszcz, tak, słońce. Ewentualnie niegroźne chmury. Od 19 stopni w Białymstoku, przez 22 w centrum i na południu, po 23 w Szczecinie. Trzy minuty po 9:00. Witam pięknie, fajnie, że jesteście z nami.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.
4: Wrócimy sobie do koncertów Dawida Podsiadło.
11: Radio Złote Przeboje.
4: A muzycznie 9:00 zaczynamy od... No lepiej się nie dało, prawda? Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat.

pierwszy krok, by wejść do konkursu, to strona złoteprzeboje.pl. I tam jest taki specjalny formularz, a w formularzu trzeba napisać, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. Czekamy na te najbardziej kreatywne zgłoszenia.

0: Autopromocja. Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, weekend.
4: Dzień dobry.
0: To jest Radio Złoto.

sobotni, przyjemny, bo nieupalny poranek z Radiem Złote Przeboje. Myslowic za nami, długość dźwięku samotności. Jedna z ulubionych piosenek Dawida Podsiadły, który śpiewał ją na wszystkich swoich wielkich stadionowych koncertach w tej trasie, która się właśnie zakończyła. I ten utwór wieńczył jego występ, a publiczność zawsze, no chyba najgłośniej, śpiewała właśnie ten numer. Może nawet niektórzy na tym koncercie, tak jak ja, czekali głównie na tą melodię. No nie ma to jak przeboje z lat 80. i w tym przypadku z lat 90., prawda? W Chorzowie Podsiadła razem z Arturem Rojkiem zaśpiewali razem Długość dźwięku samotności i chyba tylko w tym mieście. No to zazdrościmy trochę. A to już Shakin' Stevens, natomiast do koncertów będziemy wracać, bo tych dla was będziemy mieli w te wakacje dużo propozycji koncertowych i wejściówek na koncerty.

0: Mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 4 na osobę. Kaufland.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi różne rodzaje, jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka, solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Reklama.
4: Nareszcie weekend.
5: Nareszcie sobota.
4: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje wam przygrywa do śniadania albo do przygotowań do wyjazdu na wakacje na przykład. Karaibski wykonawca za nami, Billy Ocean, ale z Wielkiej Brytanii. Pierwszy człowiek z Karaibów, którego pokochało MTV, bo ta jego kariera to taka historia o muzycznym kopciuszku, który grając w angielskich klubach i pubach po kilku latach osiągnął sukces na rynku komercyjnym i zdobył nawet nagrodę Grammy. Przyjemna muzyka na wakacje, ciąg dalszy. Były Karaiby, to teraz hiszpańskie klimaty. Hiszpański zespół, który od końca lat 60. tworzył swoją muzykę, ale przełomowy był dla niego 93 rok i to nagranie.

tu Radio Złote Przeboje. Widzę, że niektórzy potańczyli. 5 minut i będzie 10. W naszych wiadomościach o tym, co świętują Amerykanie. Ostatnio świętowali awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata, ale 4 lipca świętują coś innego. Szczegóły w wiadomościach.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty

0: N4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej, łopatka wieprzowa. 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Szukasz nowoczesnego SUV-a? Lubisz się wyróżniać? Teraz w BYD PGD Kraków aż 3 modele w 3 rozmiarach, atrakcyjnych cenach, a do tego w korzystnym finansowaniu. Twoja decyzja. Nowoczesne hybrydy BYD, w tym premierowy model C-Lion 5, już od 129 900 zł. Kup SUV-a od BYD, światowego lidera technologii hybrydowej, w jedynych autoryzowanych salonach BYD w Krakowie. Ulica Jasnogórska 1 oraz Aleja Powstańców Śląskich 22. BYD PGD Kraków. Zapraszamy.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Reklama.
10: Jaki przyjemny chłód na dworze. 10:00 na zegarach, sobota w kalendarzu, Radio Złote Przeboje w głośnikach i wiadomości mamy dla Was.
11: 12-latka wśród ofiar nocnego wypadku samochodowego na Pomorzu. Amerykanie świętują dziś 250 lat niepodległości. Na wojnę z rosyjską bajką idą brytyjscy politycy. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 osoby, w tym 12-letnia dziewczynka, zginęły w wypadku, do którego doszło po godzinie 4 nad ranem w Sztumie w województwie pomorskim. Zginęły pasażerki BMW. Kierowca przeżył, mówi aspirant sztabowy Karolina Kosmowska z policji w Sztumie.
12: Prawdopodobnie nie zastosował prędkości do warunków panujących na drodze. Stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachował. 22-latek w chwili zdarzenia był trzeźwy, z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Sztumie.
11: Policja apeluje o rozsądek i ostrożność na drodze. W drogach trwa drugi weekend wakacji. Na wielu trasach jest zwiększony ruch. Nie pomaga pogoda. Na północnym wschodzie Polski dziś przewidywany jest deszcz i burze. Prezydent Karol Nawrocki złożył Amerykanom gratulacje z okazji 250. rocznicy niepodległości USA. To jubileusz narodu, który na stałe wpisał się w historię walki o wolność i demokrację, napisał polski prezydent na platformie X. Posłowie niemal jednogłośnie zagłosowali za ustawą zakazującą smartfonów w szkołach podstawowych. Przeciwnych ustawie było jedynie 6 posłów Konfederacji. To dopiero początek szerszej polityki rządu, przyznaje przewodnicząca Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży Monika Rosa.
13: Ten zakaz nie rozwiąże w ogóle problemu korzystania z urządzeń mobilnych, uzależnienia od internetu, przemocy itd. Natomiast jest jakimś pierwszym krokiem w tym kierunku.
11: Nauczyciele popierają zakaz, ale szef ZNP Sławomir Broniarz widzi niejasności w nowym prawie.
14: To nie może być tak, że będzie nakaz, który będzie omijany albo który będzie wywoływał po stronie nauczycieli dodatkowe obowiązki weryfikowania.
11: Zakaz, o ile rządową ustawę zatwierdzi Senat i prezydent, zacznie obowiązywać już od września. Brytyjscy politycy protestują przeciwko rosyjskiej bajce dla dzieci Masza i Niedźwiedź. Żądamy pilnego działania, bo serial jest formą rosyjskiej miękkiej propagandy, mówił na forum Izby Gmin jeden z posłów, Tom Gordon.
15: Bajka jest obecnie transmitowana i pokazywana brytyjskim dzieciom na dwóch platformach, w tym na Netflixie. Produkuje ją rosyjskie studio, płaci podatki państwu rosyjskiemu i została nazwana narzędziem rosyjskiej propagandy przez Ukraińskie Centrum do Spraw Zwalczania Dezinformacji.
11: W jednym z odcinków główna bohaterka Masza nosi na przykład nakrycie głowy przypominające czapkę radzieckiego strażnika granicznego, przywołującego skojarzenia z NKWD.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
16: Pogoda na weekend.
10: Dziś 21 stopni w deszczowym Lublinie i w miarę słonecznym Trójmieście. 22 w Łodzi, Katowicach i Krakowie, gdzie słońce. 22 też w pochmurnym Poznaniu czy Bydgoszczy, ale tam bez deszczu.
17: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
10: Kacper Sosnowski, witam. Dobre informacje mam dla naszych słuchaczy, bo będzie w ciągu najbliższej godziny można wygrać u mnie zaproszenia na koncert Bajmu i Beaty Kozidrak w Sopocie. Radio Złote Przeboje. Ten wielki koncert w lipcu, a szczegóły jak zdobyć zaproszenia za chwilę.

Tom Jones w Radiu Złote Przeboje, a teraz o tych podwójnych biletach na koncert Beaty Kozidraki Bajmu. Koncert w Operze Leśnej w Sopocie 22 lipca wieczorkiem. Podejrzewam, że sporo osób będzie wtedy w Trójmieście czy na Helu, no to można skorzystać. Dobre miejscówki są, wartość materialna, nagrody spora, a emocjonalna to będzie jeszcze większa. Tak Beata Kozidrak zaśpiewa. No i tylko jedno pytanie, bo to nie ma tak, że coś za darmo w życiu. W jakim zawodzie, w jakiej profesji widzielibyście Beatę Kozidrak, gdyby nie śpiewała? I dlaczego w takiej? Co mogłaby robić Beata Kozidrak, kobieta?

0: But you're just a boy.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Pani Celinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
0: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na

Tu Radio Złote Przeboje. Konkurs w sprawie biletów na koncert Baty Kozidrak i Bajmu trwa. Na zgłoszenia czekam do 11. Co mogłaby robić Bata Kozidrak, jakby nie śpiewała? A za nami śpiewający przez całe życie David Bowie. 5 dekad kariery i takie nagrania jak to Let's Dance. Ale u Davida najważniejsza była miłość w życiu, bo to ona zmieniła, uspokoiła go. Sprawiła, że odłożył szaleństwa, pokonał nałogi i stał się statecznym panem. I to już w latach 90., kiedy poznał somalijsko-amerykańską modelkę i aktorkę Iman, tak się nazywała. No Whitney Houston akurat spotkanie z pierwszym mężem Bobbym Brownem do udanych zaliczyć nie może.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
9: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
8: Tak, ciebie stać.
9: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto. Jeszcze na porządny remont zostanie.
8: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
10: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG, z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

Amanda Lear w Radiu Złote Przeboje. A teraz o tym, na co na wakacjach będą namawiać rodziców dzieci. Jaką pamiątkę znad Bałtyku czy gór będą chciały przytachać do domu. No, kiedyś popularne były takie maskotki, gęsi, może widzieliście, jak byliście nad morzem. Miecze Minecraftu też były popularne. A teraz, słuchajcie, na topie są takie zabawki do gniecenia, gniotki to się nazywa. Ponoć odstresowują, no raczej nie rodziców, którzy na każdym kroku słyszą prośby o kupno. Cena od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Z moich czasów to latawce takie z ludzikiem były popularne na straganach. No i oczywiście łopatki i wiaderka, prawda? To przynajmniej się przydawało na plaży. A teraz gniotki. Jakby piasku nie można było sobie pognieść. Joe Cocker.

0: Wilki w Radiu Złote Przeboje. Za dwie minuty wiadomości o 11, a w nich o problemach Centrum Onkologii w Zabrzu.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama.
0: Radio Złote Przeboje gra dla Was w wakacje w sobotę o 11 i mamy też wiadomości.
11: Lekarze rezygnują z pracy w nowym Centrum Onkologii w Zabrzu. Rosja ogłasza zajęcie Konstantynówka, Ukraina dementuje. Polscy koszykarze z kompletem punktów stawką Mistrzostwa Świata w Katarze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sześcioosobowy zespół lekarzy złożył wypowiedzenia w dniu otwarcia Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. Placówka działa od 1 lipca i tego właśnie dnia z pracy odeszło sześcioro lekarzy z Katowic, którzy mieli zasilić nowy ośrodek. Medycy mają zastrzeżenia odnośnie organizacji i zakresu leczenia. Dyrekcja szpitala zapewnia, że centrum było przygotowane do rozpoczęcia działalności, a opieka nad pacjentami jest zabezpieczona. Placówka powstała z połączenia dwóch oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej w szpitalach klinicznych w Katowicach i Zabrzu. Aktualnie w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej zatrudnionych jest 9 lekarzy specjalistów oraz 9 lekarzy rezydentów. Ukraiński sztab generalny zaprzecza doniesieniom Rosji o całkowitym zajęciu Konstantynówka. To strategiczne miasto w obwodzie donieckim. Pozostaje pod kontrolą Ukrainy, zapewnia Kijów. Rosyjskie władze ogłosiły natomiast, że opanowały także cały obwód ługański i kontynuują ofensywę na wschodzie kraju. Ale faktem jest, że rosyjskie ataki trwają. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w nocnej agresji Rosji. Wojna trwa, a napięć w polsko-ukraińskich relacjach nie udało się na razie stonować. Wczoraj w Polsce spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Dziś premier Donald Tusk mówi wprost: dobrze, że hierarchowie obu kościołów zapowiedzieli, że chcą też ze sobą porozmawiać, między innymi w kontekście trudnej historii.
12: Wiedzieliśmy, że Rosja będzie starała się na wszelkie możliwe sposoby skłócić i doprowadzić do konfliktów i politycznych, ale też takich emocjonalnych.
11: Konflikt rozpoczęła decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Reprezentacja polskich koszykarzy pokonała w Wiedniu Austrię w meczu 5. kolejki grupy F pierwszego etapu kwalifikacji Mistrzostw Świata Katar 2027. W poniedziałek w Krakowie biało-czerwoni, którzy mają komplet zwycięstw, podejmą Holendrów. A w Londynie dziś Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie Wimbledonu z Filipinką Aleksandrą Jalu. To spotkanie o 14.30, a jutro w 1/8 finału Wimbledonu zagra Hubert Hurkacz z Niemcem i Janem Lenardem Sztrufem.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Białystok i Lublin. Tam może pokropić i tam około 20 stopni. Cieplej, bo 22 i słońce w Krakowie, Kielcach, Wrocławiu, Warszawie, 23 stopnie w Szczecinie.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

Kacper Sosnowski, witam. Ależ propozycji zajęć mieliście dla Beaty Kozidrak, gdyby nie śpiewała. Mogłaby być aktorką czy projektantką mody według was? Radio Złote Przeboje. Jak to najfajniejsze zajęcie wymyślił i kto wygra w naszej zabawie, w której można zdobyć bilety na koncert Bajmu i Beaty Kozidrak? O tym za kilka chwil. Zostańcie z nami. Czas uprzyjemnia OMD.

0: Inner Circle w Radiu Złote Przeboje. Ileż tu propozycji pracy, zajęć dla Beaty Kozidrak było, gdyby nie była piosenkarką. Niektórzy mówili, że nawet z powodu braku etatów to przedszkolanką mogłaby zostać i by sobie radziła. A co pani Ewa zaproponowała?
1: Ponieważ jest osobą bardzo twórczą i otwartą, mogłaby na przykład prowadzić teatr rewiowy. W tym momencie rozwijałaby swoje umiejętności baletowe.
0: No, ona kiedyś była baletnicą. A tu jaki pomysł?
2: Mogłaby pracować w dubbingu, ponieważ ma bardzo ładną barwę głosu, ciepłą, miłą, sympatyczną. Uważam, żeby się super do tego nadawała.

przemiała suknię, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, żeż, ci. Poczuj się na parę chwil.

0: autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czas na weekend? Czas na Auchan!
4: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
12: Ale duża.
13: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
19: Dwie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idę.
2: W tę sobotę polskie ziemniaki wczesne na wagę

0: pakietę. Do tego papier toaletowy Queen Supreme 9 rolek. Drugi za złotówkę. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre

11.30 w sobotę gra dla Was Radio Złote Przeboje. Patrycja Kosiarkiewicz już za nami, która takie pytanie kiedyś zamieściła na swoich mediach społecznościowych. Co musisz robić, jeśli chcesz wieść nieprzeciętne życie? Dobrze, że od razu dała odpowiedzi w punktach. Uwaga! Nie bać się robić rzeczy, które inni mogą uznać za żenujące. Mieć ciekawość. Rutynowo przełamywać własny opór. Uczynić z wytrwałości religię, oprawić w ramki portfolio klęsk, iść odważnie i z wdziękiem. No, piosenkarka i filozofka trochę. Pięknie, dziękujemy za te wytyczne. Szczególnie mi się podoba uczynić z wytrwałości religię. Dodałbym jeszcze słuchać wytrwale porcji przebojów ze swojej młodości. Te tylko u nas. Już teraz Las Ketchup.

0: to promocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Biedronka.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressor.
2: Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób, cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
2: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Los Lobos, czyli wakacyjne granie w Radiu Złote Przeboje. A te podróże na wakacje niestety będą droższe. Po zakończeniu rządowego programu CPN obniżającego akcyzę na paliwa, no to widzimy, co się na stacjach stało. Te ceny średnio tak 80 groszy do góry poszły, czyli z 6 zł z hakiem paliwa teraz blisko 7 zł już kosztują. I co dalej? Najważniejsze pytanie. Otóż w nadchodzącym tygodniu może być jeszcze kilka groszy w górę. Tak prognozują analitycy epetrol.pl. Przekazuję, co przeczytałem. Ale gramy tak, że się na wakacje jedzie przyjemnie. Desiree.

0: Leonel Richie w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie południe. W naszych wiadomościach o ślubie za 20 milionów dolarów. Chodzi o pewną amerykańską piosenkarkę. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. 12 właśnie minęła. Mamy dla Was wiadomości.
7: Silny wiatr na karkonoskich szlakach. Turyści muszą dziś uważać. Policja prowadzi obławę pod Kielcami po zabójstwie kobiety. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift wyszła za mąż. Agnieszka Trojanowska, BIS. Turyści wybierający się na karkonoskie szlaki muszą liczyć się z wietrzną pogodą. Wiatr w szczytowych partiach gór w porywach może osiągać ponad 100 km na godzinę, a temperatura mocno tam spadła. Dziś waha się między 5 a 7 stopniami Celsjusza. Niżej jest oczywiście cieplej, a wiatr wieje z prędkością do 50 km na godzinę. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pogodowe pierwszego najniższego stopnia przed burzami. Te alerty dotyczą północno-wschodniej części kraju. W czasie trwania burz prognozowany jest lokalny opad grad. Trwa policyjna obława pod Kielcami. Po zabójstwie, do którego doszło w Borkowie, zginęła 64-letnia kobieta. W domu nie było jej męża. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może mieć związek z tragedią, mówi rzecznik Komendy Miejskiej w Kielcach, podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas.
8: Kieleckich policjantów w działaniach wspierają policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach. W działaniach zaangażowani są także przewodnicy psów służbowych z Komendy Głównej Policji, a także z naszego regionu. Są także wykorzystywane statki powietrzne. Dzisiaj na ten moment działania poszukiwawcze prowadzi 115 funkcjonariuszy. Oczywiście działania są prowadzone w sposób ciągły i nieprzerwalny.
7: Z informacji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wynika, że nigdy wcześniej w tym domu policja nie interweniowała, nie była też pod tym adresem wdrażana procedura niebieskiej karty. Każdy, kto cokolwiek wie o tym zdarzeniu, proszony jest o kontakt z policją pod numerem 112. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift i gwiazda futbolu amerykańskiego Travis Kelce są małżeństwem. Przyjęcie weselne z udziałem około 1000 gości, w tym wielu światowej sławy celebrytów, zorganizowano w Nowym Jorku. Sławna para powiedziała sobie tak w hali Madison Square Garden. Na miejscu obowiązuje zakaz korzystania z telefonów przez wszystkich gości i pracowników ochrony. Wraz z elektronicznym zaproszeniem gościom przesłano również umowę o zachowaniu poufności zobowiązujące ich do nieujawniania informacji dotyczących wydarzenia. Według magazynu Forbes wesele może kosztować $20 milionów.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda na weekend.
1: Przyjemna sobota na razie, bo 20 stopni tylko w Krakowie, a do tych 20 termometry dociągną w centrum i na północy, ale to już po południu. Popadać i zagrzmieć może na Podlasiu. A tak im dalej w dzień, tym więcej słońca.

0: tak nawiązując do tego, co w wiadomościach, to tak pół godziny temu na jednym z portali przeczytałem, że Taylor Swift się pobiła, a ona jednak się pobrała. No, subtelna różnica jest. I to różnica zdecydowanie na korzyść, prawda?
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: A to już Eric Carmen, Hungry Eyes w Radiu Złote Przeboje. 4 minuty mamy prawie po 12:00.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. 17. rocznica śmierci artysty za nami, a na albumie Bad, do tej piosenki, którą przed chwilą wysłuchaliśmy my z 87 roku, cały na czarno był ubrany Jackson w taką kurtkę, chyba skórzaną. Charakterystyczna okładka. Płyta też charakterystyczna, bo tam, słuchajcie, 7 przebojów, teraz tak sobie popatrzyłem. Było na niej między innymi... Tak. The Way You Make Me Feel, Liberian Girl, Man in the Mirror, I Just Can't Stop Loving You i była... I Smooth Criminal, też na tej płycie. No kiedyś to były płyty, prawda? Pełne przebojów. Well, in come the thing them call a broken heart, this blessed love will never part, I don't know it from the start, me tell them say I'm dirty, yeah. A teraz to już się płyt tak często nie kupuje. Come sing for them, baby. A to Sean Paul i Sasha.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: O.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Ella Sure w Radiu Złote Przeboje, zespół, którego miałem plakaty, jak w latach 90. takie pierwsze muzyczne czasopisma się w Polsce pojawiły. 30 minut po południu, co tam nasi słuchacze robią? O, Ewa, która niedawno u nas wygrała zaproszenie na Bajm, chyba wychodzi z domu w Sopocie.
1: Końce wyszło, dlatego na wycieczkę idę po Sopocie z śladami słynnych ludzi. O, no i właśnie wiedziałam, że okienko jest pogodowe, idę.
0: No i bardzo dobrze Ewa robi. Też możecie na spacer iść, bo jutro to już będzie więcej deszczu. I ciężko będzie spacerować. Najlepiej zabrać złote przeboje ze sobą, również na ten spacer. Bo gramy na przykład tak. Janet, pulkę tu was.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
12: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
11: Jakim?
12: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
11: Juhu!
12: Już rezerwuję bilety na meet.krakow.pl.
11: Jest! A to daleko?
12: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
17: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
20: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl.
21: Reklama.
22: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Show Must Go On zaśpiewał zespół Queen w radiu Złote Przeboje. Przedstawienie musi trwać, ale nie wiadomo jeszcze ile potrwa. Adam Lambert, który ostatnio śpiewał z zespołem Queen, był w jednym z wywiadów przepytywany, czy będzie dalej śpiewał w legendarnej formacji. Ale przekazał, że członkowie Queen na razie nie zgłaszali się z propozycjami nowych koncertów i tras, a to oni są przecież szefami. No, pewnie będzie o te koncerty trudno, bo gitarzysta Brian May i perkusista Roger Tyler 20 lat już nie mają, zbliżają się do 80 raczej. Japa Venton, czyli nie mam 20 lat, tak zaśpiewa teraz francuska Alize a propos tego tematu wieku.

0: Right Said Fred w Radiu Złote Przeboje. W naszych wiadomościach o 13:00 nie najlepsze doniesienia związane z opóźnieniami pociągów w Polsce. A po 13:00 tutaj Wojtek Babiarczyk.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego SUV-a? Lubisz się wyróżniać? Teraz w BYD PGD Kraków aż 3 modele w 3 rozmiarach, atrakcyjnych cenach, a do tego w korzystnym finansowaniu. Twoja decyzja. Nowoczesne hybrydy BYD, w tym premierowy model C-Lion 5, już od 129 900 zł. Kup SUV-a od BYD, światowego lidera technologii hybrydowej w jedynych autoryzowanych salonach BYD w Krakowie. Ulica Jasnogórska 1 oraz Aleja Powstańców Śląskich 22. BYD PGD Kraków. Zapraszamy.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Spływy z sanem, kajaki na Wisłoku, żagle nad Soliną i Jeziorem Tarnobrzeskim i chwile pełne relaksu blisko natury. W Podkarpackiem woda prowadzi do przygody i odpoczynku. Zaplanuj aktywny wypoczynek po swojemu. Podkarpackie. Dobry kierunek.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Reklama.
13: Letnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Opóźnione pociągi pod Warszawą powodem awaria sieci trakcyjnej. Piłkarska reprezentacja Niemiec próbuje pozbierać się po mundialu. Koniec z limitami opakowań z wodą na lotnisku w Gdańsku, ale trzeba mieć szczęście i trafić do odpowiedniej kolejki. Agnieszka Trojanowska, BIS. Na początek ważne informacje dla pasażerów pociągów. Awaria sieci trakcyjnej na linii Otwockiej powoduje, że jak informują Koleje Mazowieckie, niektóre pociągi mogą być opóźnione. Warszawski ZTM podał, że w związku z przedłużającymi się utrudnieniami wydłużono linię Z21, która kursuje na odcinku metro Stadion Narodowy do Otwocka. Minister zdrowia i szef NFZ-u mają czas do wtorku na przygotowanie konkretnych rekomendacji, by wyeliminować patologie w publicznej ochronie zdrowia. To zadanie od premiera. Jeśli tak się nie stanie, Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Wszystko przez aferę ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Na razie zmieniono w nim zarząd, radę nadzorczą, a prezydent Warszawy przyjął dymisję dwóch swoich zastępczyń.
15: Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to są standardy, których ja nie spotkałem przez 8 lat, patrząc PiS-owi na ręce.
16: Sytuacja jest taka, że w tym szpitalu to się wszystko pali i wali. To jest rzeczywisty problem i medyczny, i personalny, i tego, w jaki sposób był prowadzony nadzór przez Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
14: Mówili Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej i Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Warszawy zapowiedział już odpolitycznienie miejskich spółek, nie tylko tych z obszaru ochrony zdrowia. Trener Jurgen Klopp potwierdził, że prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Jak przyznał, w 2 lata po odejściu z Liverpoolu naładował się już energią, której wcześniej zaczęło mu brakować. 59-letni Klopp jest głównym i najbardziej pożądanym kandydatem niemieckiej federacji. Kolejne polskie lotnisko z ułatwieniami dla pasażerów w Gdańsku. Działają na razie 2 nowoczesne skanery, dzięki którym nie ma limitu opakowań z płynami wnoszonymi na terminal. Docelowo ma ich działać kilkanaście, więc póki co dwulitrowe butelki z napojami, większe kosmetyki można zabrać, ale wciąż jest spore ryzyko, że trafimy na stary typ kontroli i butelek będziemy musieli się niestety pozbyć. Plan jest jednak taki, by do wiosny 2027 roku na gdańskim lotnisku działał już komplet nowych urządzeń.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
17: Pogoda.
13: Sobotnie popołudnie z przelotnymi opadami deszczu w paśmie od Suwałk aż po Lublin. Tam również mogą pojawić się burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie, tam zaledwie 16 stopni, a najcieplej cały czas w Poznaniu, 23.
0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
13: To już prawie 3 minuty po godzinie 13, niezależnie od tego, czy opalacie się gdzieś tam nad Bałtykiem, bo dzisiaj pogoda wyśmienita, czy może jesteście w górach albo nad jeziorami, albo w ogóle jakoś spędzacie ten weekend w cudownych okolicznościach przyrody, to gorąco Was zapraszam na to sobotnie popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, mam dla Was same słoneczne kawałki lat 80. i 90., a na dobry początek Jennifer Lopez.

to wakacyjne, sobotnie popołudnie rozpieszczam was takimi cudownymi dźwiękami z lat 80. To Madonna, która niedawno w jednym z wywiadów przyznała, że marzy jej się wielka rola taka, która miała choćby w latach 80. czy w latach 90. Na razie skupiła się ostatnio na swoim nowym albumie, który ukazał się niecałe 2 miesiące temu. To już prawie 12 minut po godzinie 13:00, tu Radio Złote Przeboje. To teraz pora na zespół, którego jeden z liderów na początku swojej działalności, a był to rok 75, szokował publiczność niesamowitymi przebraniami, a jego ulubionym była, uwaga, głowa lisa w czerwonej sukni. No tak szokował Peter Gabriel, który później sam stwierdził, że nie wiedział, co robi na scenie. No to bardzo proszę, w to sobotnie popołudnie jeden z moich ulubionych numerów z początku lat 90. tej oto formacji Phil Collins i przyjaciele, czyli Genesis, już teraz w Radiu Złote Przeboje. Dajcie głośniej, no i delektujcie się takimi cudownymi dźwiękami w to letnie popołudnie.

0: autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już w poniedziałek o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
3: do mojej idę.
4: W tę sobotę polskie ziemniaki wczesne na wagę.

0: lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II 45 oraz Wielicka 119.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

sztuki, na to czas zespół Demono i Andrzej Krzywy, który poza muzyką, jego wielką pasją i swego rodzaju taką odskocznią są prace remontowo-budowlane, a także majsterkowanie. To już za 28 minut, 14. Tu Radio Złote Przeboje w to letnie, sobotnie popołudnie. To teraz pora na gwiazdę, który zanim stał się sławny, ukończył, słuchajcie, szkołę i pracował jako piekarz, cukiernik. Wielokrotnie w wywiadach powtarza, że od czasu do czasu lubi coś pobuszować w kuchni i przygotować jakieś przepyszne ciasto. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje DJ Bobo.

0: Biedronka.
1: Szukasz nowoczesnego SUV-a? Lubisz się wyróżniać? Teraz w BYD PGD Kraków aż 3 modele w 3 rozmiarach, atrakcyjnych cenach, a do tego w korzystnym finansowaniu. Twoja decyzja. Nowoczesne hybrydy BYD, w tym premierowy model C-Lion 5, już od 129 900 zł. Kup SUV-a od BYD, światowego lidera technologii hybrydowej, w jedynych autoryzowanych salonach BYD w Krakowie. Ulica Jasnogórska 1 oraz Aleja Powstańców Śląskich 22. BYD PGD Kraków. Zapraszamy.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II 45 oraz Wielicka 119.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Reklama. Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl

Disco. To magia dźwięków. Gramy na to jak na lato w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Brytyjski duet Tears for Fears, który, słuchajcie, wydał ponad 1 000 000 funtów, wydając swój 3. album. To była oszałamiająca cena, ale zwróciła się ta płyta oczywiście z nawiązką. To już prawie za 10 minut będzie 14. To teraz pora na zespół, który w latach 80. był zafascynowany europejską muzyką elektroniczną, no i postanowił się też nazwać po europejsku. To zespół Berlin, który w 85 roku dostaje propozycję nagrania piosenki do kultowego filmu z Tomem Cruise'em w roli głównej, czyli mowa o filmie Top Gun. No i to muzyczne dzieło udało im się w 86, a brzmi tak cudownie, że trudno się od tego numeru oderwać. To Berlin już teraz specjalnie.

0: przyjemnie kołysze nas ten numer w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To zespół Ace of Base, a my śledzimy dla was to, co także ważnego dzieje się w kraju. Ważne informacje dla wczasowiczów z nadmorskich kurortów nad Bałtykiem będziemy mieć w wiadomościach i do tych sprawdzonych w Radiu Złote Przeboje punktualnie o 14:00. Zatem zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl. Autopromocja.
2: Wakacyjny dzień.
3: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
4: W Radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
5: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
4: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
2: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
6: Autopromocja. Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Wakacyjne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14:00 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
16: Czerwone flagi na nadmorskich kąpieliskach, powodem wiatr i wysokie fale. Blisko 600 nowych oficerów złożyło przysięgę w Warszawie. Rosyjscy i białoruscy zawodnicy wciąż będą wykluczeni ze startów lekkoatletycznych. Agnieszka Trojanowska, BIS. Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają na ponad 100 nadmorskich kąpieliskach na polskim wybrzeżu. Powodem są dzisiejsze wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Z serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że zamkniętych jest ponad 130 kąpielisk morskich w północnej Polsce, w tym w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Dziwnowie, Rogowie, Dźwierzynie, Wózce, Karwi, Jastrzębiej Górze, Władysławowie, Chałupach i Krynicy Morskiej. Z powodu wysokich fal i silnych porywów wiatru czerwone flagi wywieszono także na trzech gdańskich kąpieliskach: Sobieszowo, Orle i Świbno. W Warszawie odbyła się promocja prawie 600 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na pierwszy stopień oficerski. To żołnierze, którzy właśnie ukończyli studia i dołączają do polskiego wojska. Dziś złożyli przysięgę w obecności rodziców i przyjaciół.
17: Wierny przysiędze wojskowej!
18: Wierny przysiędze wojskowej!
17: Świadom godności oficera Wojska Polskiego składam Tobie, ojczyzno, uroczyste ślubowanie. Będę Ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie.
18: Wszędzie i w każdej potrzebie!
16: Przyjęcie oficerskich szlifów to wielki przywilej, ale przede wszystkim ogromne dożywotnie zobowiązanie wobec narodu i państwa, tak napisał w liście do oficerów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Tłumy mężczyzn i kobiet w stolicy Iranu, Teheranie, żegnają najwyższego przywódcę Ayatollaha Alego Chemeneiego, który zginął w lutym tego roku w czasie amerykańskich nalotów. Trwa publiczna część uroczystości i modlitwy w centrum miasta. Według szacunków w trakcie 6 dni uroczystości pogrzebowych przywódcę pożegna nawet 15 milionów osób. CNN twierdzi, powołując się na ekspertów, że wybór daty pogrzebu zbieżnej z amerykańskim Dniem Niepodległości ma być czytelnym sygnałem politycznym dla Amerykanów, przypominającym, że Irakijczycy nie zapominają. Rada Światowej Federacji Lekkoatletycznej przedłużyła zakaz udziału zawodników z Rosji i Białorusi w zawodach pod jej egidą World Athletics. Zwróciła przy tym uwagę na drastyczny wpływ wojny na ukraińską lekkoatletykę, w tym na obiekty sportowe. Lekkoatletyka to jedna z niewielu dyscyplin, która wciąż stanowczo podchodzi do zakazów startu sportowców z Rosji i Białorusi.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
2: Sobotnie popołudnie z przelotnymi opadami deszczu i burzami w paśmie od Suwałk aż po Lublin. Gdzie indziej mamy szansę na promienie słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Łebie. Tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej cały czas w Poznaniu. Tu termometry pokazują do 23.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

4 minuty po godzinie 14 to wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego letniego, sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie sprawdzę dla Was, co działo się na szczytach list przebojów 4 lipca w latach 80. i 90. A na dobry początek jeden z moich ulubionych polskich duetów: Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. No i trudno tak.

Genialny kawałek do podróży samochodem na wakacje. Rockset, The Big Love, prosto z trzeciej ich płyty zatytułowanej Joyride. To już prawie 13 minut po godzinie 14. To teraz pora na największą ikonę austriackiej muzyki pop lat 80. To artysta, który był jednym z pierwszych białych wykonawców, którzy z sukcesem połączyli muzykę rap z popem. No a jego utwory, słuchajcie, do dziś inspirują artystów na całym świecie. No to bardzo proszę, prosto z Wiednia, czyli ze stolicy nie tylko pysznej kawy, ale także słynnego tortu Zachera. To będzie Falco.

0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Reklama. Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
2: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
1: Jakim?
2: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
1: Juhu!
2: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
1: Jest! A to daleko?
2: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Reklama.

Tak, wam gramy w to letnie, sobotnie popołudnie. Gramy na to, jak na lata to artysta, który zanim zrobił oszałamiającą karierę, był mechanikiem samolotowym, ale od zawsze marzył śpiewać, no i udało mu się to. W 75 roku nagrywa numer Love is in the Air, no i od razu wskakuje na szczyty list przebojów. To był John Paul Young w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15, to teraz piosenka idealna na lato. Najlepiej jej się słucha leżąc w hamaku w cieniu drzew. No to jeśli macie taką możliwość i gdzieś to słońce nad waszymi głowami jest, no to podelektujmy się wspólnie. Light back już teraz.

0: autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
11: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
10: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
11: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
12: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
13: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
14: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
13: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
14: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
15: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
21: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.

nie wiem jak wy, ale ja zasłuchałem się w tej piosence. To Tanita Tikalam w radiu Złote Przeboje w to letnie popołudnie. Za 9 minut będzie 15. Dziś czwarty dzień lipca. Ja w soboty i w niedzielę popołudniami zawsze sprawdzam dla was, co dzieje się i co działo się na szczytach listy przebojów w latach 80. i 90. To na dobry początek Wielka Brytania. To był numer jeden na brytyjskiej liście przebojów 4 lipca 89 roku.

brytyjski duet Soul to Soul, no ich kawałek Back to Life. To teraz wskakujemy bardzo szybko do samolotu i przenosimy się do Stanów Zjednoczonych 4 lipca 1990 roku. Nie tylko Amerykanie świętowali Dzień Niepodległości, ale za to na szczytach list przebojów pojawił się boys band, wschodząca gwiazda amerykańskiej sceny muzycznej. Mowa o grupie New Kids on the Block, na kawałek, który pojawił się na samym szczycie amerykańskiej listy przebojów. To Step by Step. To tyle muzycznych wspomnień. Kolejne jutro, parę minut po godzinie 14. Na teraz w radiu Złote Przeboje zabieram was do słonecznej Italii, gdzie zapewne w tym roku wielu naszych krajanów wybierze się na wakacje. No, a w tym cudownym kraju mieszka ta oto artystka, która w 2005 roku wylansowała ten oto przebój. Ingrid i Mamma Mia w radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

w letnie popołudnie pulsują kawałki polskie lat 90. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny i Budziką Śmierć. A w wiadomościach o 15 mamy ważne ostrzeżenia i ważne informacje, bo na polskich plażach robi się coraz to niebezpieczniej. Zatem zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Reklama. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku. A teraz?
5: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Reklama.
9: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 15 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne są alerty. Papież na włoskiej Lampeduzie zachęca, by w migrantach dotrzeć ludzi. Amerykanka odebrała Polsce rekord świata we wspinaczce sportowej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Niebezpiecznie nad polskim morzem. Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają dziś na ponad 100 nadmorskich kąpieliskach. Powodem są m.in. wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Jak mówi ratownik Piotr Synowiec, z Wopru nie można bagatelizować koloru flag.
11: Bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga. Ta czerwona flaga może oznaczać w wielu przypadkach na przykład niezdatność wody, ale też może być tak, że ratownicy na przykład prowadzą działania ratownicze w tym momencie i też nie wchodzimy do wody.
10: W województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają m.in. na kąpieliskach w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie i Pobierowie. Natomiast w województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Ustce, Rowach, Łebie czy we Władysławowie. Europa może zmierzyć się całościowo z kryzysem migracji. To słowa papieża Leona XIV, który przebywa na Lampeduzie. To włoska wyspa, na którą w ostatnich latach przybyły setki tysięcy migrantów z Afryki. Papież wezwał, by patrzeć na nich przede wszystkim jak na ludzi.
12: Europa posiada wyjątkowy potencjał wynikający z jej historii i kultury, a zarazem również odpowiedzialność za swoje położenie geograficzne. Europa jest w stanie stawić czoła kryzysowi migracyjnemu. Chodzi o zdolność do przyjmowania, ochrony i integrowania migrantów.
10: Papież podkreślił, że pomoc, współczucie i miłosierdzie nie może znać granic. Amerykanka Emma Hunt ustanowiła rekord świata we wspinaczce sportowej na czas w Krakowie. Wynikiem 5 sekund i 99 setnych sekundy jako pierwsza kobieta złamała granicę 6 sekund. Dotychczas najszybciej ściankę pokonała mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław, która w październiku 2025 roku w czasie Mistrzostw Świata w Seulu osiągnęła czas 6,3 sekundy. Dziś kończąca w tym sezonie karierę Mirosław w finale popełniła falstart i została sklasyfikowana na 4. pozycji, ale Natalia Kałucka zajęła 2. miejsce. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Maderita z Indonezji, a rekordowa Amerykanka była ostatecznie 3. Zawody rozegrano na krakowskim rynku.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
9: Do końca dnia parasole na pewno przydadzą się mieszkańcom Suwałk, Białegostoku i Lublina, bo tam może przelotnie pokropić deszcz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na przebłyski słońca. Jeśli chodzi zatem o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 18 stopni, najcieplej w Poznaniu 22.
13: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

Ach, ta pogoda nad polskim Bałtykiem. Chciałoby się, żeby było pięknie, cudownie, no ale niestety takie są warunki pogodowe w ten weekend nad Bałtykiem. W wielu miejscach nie możemy się po prostu kąpać, bo fale bardzo wysokie. 4 minuty po godzinie 15:00, to my na przekór pogodzie gramy dla was te najbardziej słoneczne kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witam i zapraszam na kolejną godzinę do Radia Złote Przeboje. Na dobry początek artysta, który swoją przygodę z muzyką zaczynał od lokalnego zespołu o jakże pięknej nazwie FBI. Przed wami już teraz Rick Astley.

Zawsze mam ciary na plecach za każdym razem, kiedy gram ten kawałek, bo to także jakieś wspomnienia ze szkolnych lat 80. powracają w mojej głowie. Kaja Gugu, Limal, no i słynny ich numer Too Shy w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato w sobotnie popołudnie, 12 minut po godzinie 15. To teraz gwiazda, która powróciła już do zdrowia, ogłosiła niezwykłą serię koncertów w Paryżu. Będzie ich 10, a te pierwsze odbędą się na początku września. Podobno bilety te najlepsze zostały sprzedane w ciągu godziny. Podobno zostały jakieś jeszcze takie miejsca na tyłach, jak się to ładnie określa. Jednym słowem, Celine Dion w doskonałej formie obiecała, że to będzie nie jej ostatni występ w Paryżu w tym roku. Szykuje coś specjalnego, na razie nie chciała zdradzić co. No to jeśli nie będziecie na koncercie, to za to w Radiu Złote Przeboje możecie się już teraz podelektować jej wielkim przebojem z końca lat 90. Zatem słuchamy, no i delektujemy się razem z wami.

0: autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Marian,
4: Ty
3: to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Bo w Media Expert taniej ma.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
9: Pływy Sanem, kajaki na Wisłoku, żagle nad Soliną i Jeziorem Tarnobrzeskim i chwile pełne relaksu blisko natury. W Podkarpackiem woda prowadzi do przygody i odpoczynku. Zaplanuj aktywny wypoczynek po swojemu. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Reklama.

Zakręcono numer jak włoskie lody na nadmorskiej promenadzie. To brytyjskie trio Sugar Babes, które nieźle namieszały dziewczyny na początku lat 2000. Za 28 minut będzie 16. Tu Radio Złote Przebojów. To letnie, sobotnie popołudnie. To teraz pora na zespół, który mocno inspirował się klasycznymi zespołami z Wielkiej Brytanii, takimi jak choćby zespół The Beatles czy zespół The Who. Mowa o grupie Fool's Garden. To teraz ich wielki przebój z końca lat 90. To będzie piosenka z taką podwójną dawką witaminy C, która na pewno uchroni Was przed letnimi infekcjami.

0: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Szukasz nowoczesnego SUV-a? Lubisz się wyróżniać? Teraz w BYD PGD Kraków aż 3 modele w 3 rozmiarach, atrakcyjnych cenach, a do tego w korzystnym finansowaniu. Twoja decyzja. Nowoczesne hybrydy BYD, w tym premierowy model C-Lion 5, już od 129 900 zł. Kup SUV-a od BYD, światowego lidera technologii hybrydowej, w jedynych autoryzowanych salonach BYD w Krakowie. Ulica Jasnogórska 1 oraz Aleja Powstańców Śląskich 22. BYD PGD Kraków. Zapraszam.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
16: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
17: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.

aż nie chce się wysiadać z samochodu, kiedy z głośników płyną takie dźwięki. To Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje, artysta, który kiedyś w wywiadzie przyznał, że wakacje uwielbia spędzać w Afryce. Za 9 minut będzie 16. Pamiętajcie, kochani, o naszej letniej zabawie, czyli zabierz złote na wakacje. Co tydzień możecie wygrać 1000 złotych na same wakacyjne przyjemności, czy to na gofry w Sopocie, czy na świeżą rybę na Mazurach. Wystarczy, że dołączycie do naszej zabawy przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Tam czeka na Was jedno jakże proste pytanie: gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego? No a potem pozostaje Wam już tylko czekać na telefon od nas. Zatem gorąco zapraszam, a Wy zgłaszacie się już teraz przez naszą stronę złoteprzeboje.pl. A w Radiu Złote Przeboje w to letnie, sobotnie popołudnie pora na zespół, którego, jak to ładnie ktoś kiedyś nazwał, znakiem rozpoznawczym jest pingwin.

0: Przy takich dźwiękach to kilometry znikają w mgnieniu oka w podróży samochodem na wakacje. To Moloko, a jeśli teraz jesteście w okolicach autostrady A6, w okolicach Szczecina, to uważajcie, mamy dla was ważne informacje, które pojawią się w wiadomościach Radia Złote Przeboje punktualnie o 16.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 16 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Z powodu wypadku zator drogowy na autostradzie A6. Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Warszawie konwencję programową. Sezon urlopowy rozkręca się. Warto zadbać o siebie i samochód przed wyjazdem na wakacje. Podpowiadamy jak. Agnieszka Trojanowska-Bis, ale na początek policyjna obława pod Kielcami. Po zabójstwie, do którego doszło w Borkowie, zginęła 64-letnia kobieta. W domu nie było jej męża. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może mieć związek z tragedią. Policja apeluje o kontakt do każdego, kto może mieć informacje na temat zdarzenia. Zator drogowy na autostradzie A6 i ekspresówce S3 między węzłami Szczecin, Kijewo i Klińska. Korek jest w obu kierunkach. Na Szczecin-Berlin sięga ponad 5 kilometrów, a w kierunku na Gdańskie i Świnoujście blisko 7 kilometrów. Przyczyną zatoru jest kolizja z udziałem 3 samochodów, do której doszło przed południem na 27 kilometrze autostrady A6. W Warszawie trwa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, rodzina, edukacja, demografia. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek tłumaczy, że program partii zakłada odejście od ideologii w polskiej edukacji, walkę z kryzysem demograficznym i ulgi podatkowe dla rodzin.
3: Dwa ważne dokumenty. Pierwszy to jest, szanowni państwo, deklaracja wartości, które leżą u podstaw życia każdego normalnego społeczeństwa. A drugi to jest pakt dla Rzeczypospolitej. 10 punktów programowych, które docelowo chcemy zrealizować.
2: Dzisiejsza konwencja programowa PiS to kolejne spotkanie z cyklu Myśląc Polska Alternatywa 2.0. Ciśnienie w oponach, poziom płynów, dobrze przymocowane rowery, ważny przegląd. Na dobre rozkręca się sezon urlopowy i wyjazdy samochodem na wakacje. O czym warto pamiętać w podróży samochodem? Okulary przeciwsłoneczne, ładowarki. Warto też zabrać kanapki i napoje, mówi Zbigniew Maciągowski z WORD-u w Łodzi.
4: Bo jeśli się przydarzy zdarzenie większe na autostradzie, to wtedy tam stoimy w upale i nie ma możliwości nawet zjechać z tej autostrady.
2: Dobrze jest też zjechać z drogi, choć chwilę odpocząć, kiedy tylko poczujemy zmęczenie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda.
1: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu i burz proszę spodziewać się w paśmie od Lublina aż po Suwałki. Gdzie indziej mamy szansę na dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 18 stopni, a najcieplej w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Tam nawet do 24.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Lato, wakacje i Radio Złote Przeboje. Idealny partner w letnich, przy letnim odpoczynku. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Ależ się zakręciłem, ale to z powodu piosenek, które mam dla was przygotowane po godzinie 16. No po prostu cudowne dźwięki. Mam taką nadzieję, że nie oderwę was od głośników nawet do 17 i 18, bo takich przebojów dawno nie słyszeliście. To na dobry początek Smokey, a zaraz potem niezapomniana Dajdo. Zostańcie z nami. Yeah!

koniec tej piosenki przypomina mi trochę dźwięki z serialu Miasteczko Twin Peaks, a to była Dido, która, słuchajcie, w wieku kilkunastu lat została zatrzymana przez policję za kradzież fletu ze szkoły muzycznej. No proszę bardzo, już w młodości, ach, kręciła ją muzykę i mam nadzieję, że to będzie już pamiętała do końca życia. 12 minut po godzinie 16, tu letnie, sobotnie popołudnie z radiem Złote Przeboje. To teraz zabieram was do Manchesteru, gdzie w latach 90. w tym właśnie mieście, w muzycznych klubach rodziła się muzyka tego oto zespołu. To M People.

Autopromocja. Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą.

0: codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi. A każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już w poniedziałek o 6:00.
1: Autopromocja.

0: jest 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje, tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
1: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
2: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
1: Jakim?
2: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
1: Juhu!
2: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
1: Jest! A to daleko?
2: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: To niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Reklama.

Ideal, kawałek, który daje sporo cienia w upalny dzień, to zespół, którego nazwa nawiązuje do szwagra wokalisty, który z całego serca nie znosił jazzu. Johnny Hate Jazz w to sobotnie wakacyjne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 17, to teraz pora na gwiazdę, która przygodę z show biznesem zaczynała na Broadwayu już jako kilkulatka, a w wieku 8 lat nagrała swoją pierwszą płytę. A mowa o gwieździe, która również otrzymała Oscara za piosenkę do tego filmu. Film Flashdance, a gwiazdę znacie doskonale z Radia Złote Przeboje. Przed wami już teraz Irene Cara.

0: 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II 45 oraz Wielicka 119.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
4: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
3: Nawet tutaj musisz.
5: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
6: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
4: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
7: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z OZ, siedzibą we Wrocławiu.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

Takich tanecznych numerów z lat 80. i 90. na pewno nie zabraknie w sobotni wieczór w Radiu Złote Przeboje. Po godzinie 18 rusza dobra wakacyjna impreza na tam mieszanka tych największych numerów z tamtych lat. Zatem koniecznie musicie zostać w sobotni wieczór razem z Radiem Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 17, to teraz pora na zespół, który miał szybki koniec u szczytu swojej sławy. Zespół wydał tylko 2 albumy. Rozpadli się, ponieważ muzycy nie potrafili sobie poradzić z ogromną presją i nagłą globalną sławą, jaka na nich spadła. To już teraz w Radiu Złote Przeboje w to letnie, sobotnie popołudnie. Fun Young Cannibals.

0: Dajcie sobie również takiego weekendowego luzu, jak w piosence Urszuli. A do waszych ulubionych, także polskich numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu. Złote przeboje, które punktualnie o 17.
1: Autopromocja. Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
2: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
3: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: Ach, to niska cena.
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
15: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
16: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
17: Barbara, łatwa kasa?
18: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
18: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Reklama.
0: Letni weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
20: Nie żyje były skoczek narciarski Grzegorz Miętus. Szefowie MSZ-u i obrony mają przecieki o planowanej prowokacji Rosji. Zaskoczenie w Londynie. Jelena Rybakina odpadła z Wimbledonu. Agnieszka Trojanowska-Bis. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek narciarski, medalista Mistrzostw Świata Juniorów. W drużynie ostatnio trener współpracujący z kadrą narodową juniorów. O jego śmierci poinformował Polski Związek Narciarski. To bardzo smutny dzień dla polskich skoków, przekazała federacja w internetowym komunikacie. Ministrowie spraw zagranicznych i obrony potwierdzili na wczorajszej konferencji, że do Polski trafiły doniesienia amerykańskich służb o planowanej przez Rosję prowokacji zbrojnej. Rosjanie mają rozważać dokonanie prowokacji z użyciem dronów bądź rakiet balistycznych na terenie krajów wschodniej flanki NATO, w tym także Polski. Opozycja słowom rządu nie wierzy, zarzucając próbę odwrócenia uwagi od sytuacji w kraju, o czym Ben O'Connor.
21: Szef MSZ Radosław Sikorski przyznał, że do Polski trafiły informacje o możliwej prowokacji ze strony Rosji.
22: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
21: Były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Piotr Gliński, pytany o to, czy w razie kryzysu opozycja będzie mówić jednym głosem z rządem, zarzuca rządowi próbę odwrócenia uwagi od wewnętrznych kryzysów.
23: To jest pewnie na użytek bieżącej polityki zasłaniania tej afery, która w tej chwili prowadzi w prostej linii do upadku tego rządu.
21: Według doniesień brytyjskiej prasy Rosja miałaby rozważać dokonanie prowokacji zbrojnej w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy. Warto zaznaczyć, że nie chodzi tu o pełnoskalową interwencję zbrojną, a o formę prowokacji.
20: A jeśli chodzi o aferę wokół Szpitala Południowego w Warszawie, w którym doszło do wielu nieprawidłowości, to tam zmieniono już radę nadzorczą i zarząd, a premier Donald Tusk nie kryje, że oczekuje, że podobne standardy powinny wprowadzić inne miasta w swoich miejskich spółkach.
1: Wiadomo, to budzi podejrzenia.
20: W Warszawie przez aferę dwie prezydentki straciły stanowiska, a minister zdrowia i szef NFZ-u do wtorku mają czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. Jelena Rybakina, wiceliderka światowego rankingu, odpadła w trzeciej rundzie tegorocznej edycji wielkoszlemowego Wimbledonu. Tenisistka reprezentująca Kazachstan przegrała z Belgijką Elis Mertens.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia dużych zmian w pogodzie na pewno nie będzie. Na wschodzie proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na sporo słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 19, a najcieplej w Poznaniu 23. 3 minuty po godzinie 17:00, no to panie i panowie, zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego, letniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek będzie okazja, żeby na przykład w podróży z samochodem na wakacje wszyscy razem rodzinnie zaśpiewali. Chcemy być sobą, to perfekt już teraz.

Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Muzyka tego zespołu zawsze ociekała jamańskim słońcem, plażą i beztroskim życiem. To Blue Lagoon. To pozostajemy jeszcze, panie i panowie, na Karaibach, gdzie urodziła się gwiazda, która w 95 roku nagrywa piosenkę, która pojawia się w filmie Bad Boys z Willem Smithem w roli głównej. Przed wami w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie, letnie popołudnie Diana King.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na

0: trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Reklama.
4: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

O małe włosa, ta piosenka nie ujrzałaby światła dziennego nigdy. Nagrywając materiał na drugą płytę, Paul Young uznał, że jest ten numer zbyt lekki i zbyt popowy. Piosenkę na szczęście uratowała sekretarka, która od razu zaniosła ten numer menadżerowi artyście, a ten lekko ją przerobił, dodał basu, no i wyszło cudowne muzyczne dzieło z lat 80. Panie i panowie, to Every Time You Go Away w radiu Złote Przeboje. No to teraz pora na piosenkę, która nie wiem jak wam, ale mi zawsze kojarzyć się będzie z latem, ciepłym morzem, palmami, no i jeszcze zimnymi napojami. Przed wami niemiecka formacja Fun Factory.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
3: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
2: Jakim?
3: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
2: Juhu!
3: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
2: Jest! A to daleko?
3: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.

0: i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Szukasz nowoczesnego SUV-a? Lubisz się wyróżniać? Teraz w BYD PGD Kraków aż 3 modele w 3 rozmiarach, atrakcyjnych cenach, a do tego w korzystnym finansowaniu. Twoja decyzja. Nowoczesne hybrydy BYD, w tym premierowy model C-Lion 5 już od 129 900 zł. Kup SUV-a od BYD, światowego lidera technologii hybrydowej w jedynych autoryzowanych salonach BYD w Krakowie. Ulica Jasnogórska 1 oraz Aleja Powstańców Śląskich 22. BYD PGD Kraków. Zapraszamy.
14: Reklama.

Och, to prawdziwa siła miłości. Jennifer Rush w radiu Złote Przeboje, a już po godzinie 18 rusza wasza ulubiona wakacyjna dobra impreza. Tam idealny zestaw kawałku na letni wieczór, a wśród gwiazd między innymi oni.

a także Madonna. Zatem szykujcie się na wielką eksplozję kawałków lat 80. i 90. idealnych na sobotni wieczór. No a teraz pora na zespół, który już za niespełna tydzień wyrusza w letnią trasę koncertową po Europie. Przed wami Alphaville.

0: Jak tą wakacyjną porą na nowo nie zakochać się w kawałkach lat 90. To JK, czyli Jamiroquai w Radiu Złote Przeboje. A w wiadomościach o 18 mamy ważne informacje dla fanów tenisa, zatem zostańcie z nami.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
0: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 18 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
10: Iga Świątek żegna się z turniejem w Londynie, odpadła w trzeciej rundzie. A wcześniej o obławie w świętokrzyskiem na męża kobiety, która nie żyje. A także oczekiwania premiera.
11: Uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i Zarządy.
10: Oczekiwania dotyczą całego kraju. Agnieszka Trojanowska, BIS. Od kilkunastu godzin w Świętokrzyskiem trwa policyjna obława na 65-letniego mężczyznę. Ciało jego żony znaleziono w domu we wsi w Borkowie. Według wstępnych ustaleń do śmierci 64-letniej kobiety mógł się ktoś przyczynić. Ostatnią osobą, która miała z nią kontakt, był prawdopodobnie jej mąż. W poszukiwania zaangażowana jest ponad setka policjantów, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze Świętokrzyskiej Policji.
12: Tak naprawdę patrolujemy kilka rejonów jednocześnie. Mężczyzna po raz ostatni widziany był w rejonie Sitkówki, także tam także są prowadzone czynności poszukiwawcze za mężczyzną. To, co może zwrócić uwagę na tego mężczyznę, to fakt, że nie posiada on butów ani skarpet.
10: Sprawą zajmuje się już prokuratura. Zablokowana jest droga ekspresowa numer 19 w miejscowości Lasy w Lubelskiem między węzłem Wilkołaz a Kraśnik Południe, gdzie motocykl zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba jest ranna, utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Samochody kierowane są na objazd przez drogę wojewódzką do węzła Wilkołaz. Premier Donald Tusk oczekuje, że miejskie spółki w całym kraju zostaną wyczyszczone z polityków.
11: Kadrowo nie zawsze jest to proste, ale żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, raczej uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i Zarządy takich spółek. Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne.
10: Premier oczekuje zmian po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym, w którym doszło do wielu nieprawidłowości. W placówce już wymieniono Radę Nadzorczą i Zarząd. W warszawskim ratuszu dwie wiceprezydentki podały się do dymisji. A do wtorku minister zdrowia i szef NFZ dostali od premiera czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. W przeciwnym razie premier Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ilos Filipin. Na trzeciej rundzie. Świątek poprzednio zakończyła Wimbledon w 2024 roku. Tak szybkie odpadnięcie Polki oznacza, że w rankingu spadnie z trzeciego na co najmniej szóste miejsce.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na północy, na zachodzie i na południu. W niedzielę prawdziwa pogodowa mieszanka. Będzie trochę słońca, chmur, przelotnych opadów deszczu i burz. Najchłodniej w Gdańsku 19, najcieplej w Poznaniu 24. 3 minuty po godzinie 18 to jest idealny moment na to, żeby odpalić dobrą wakacyjną sobotnią imprezę, na którą gorąco Was zapraszam do radia Złote Przeboje, a na dobry początek Bee Gees.
13: Dobra impreza.

0: autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Spływy z Sanem, kajaki na Wisłoku, żagle nad Soliną i Jeziorem Tarnobrzeskim i chwile pełne relaksu blisko natury. W Podkarpackiem woda prowadzi do przygody i odpoczynku. Zaplanuj aktywny wypoczynek po swojemu. Podkarpackie. Dobry kierunek.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglass kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglass.pl.
1: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
2: Reklama.
3: Jest sobota. Jest dobra impreza z radiem Złote Przeboje.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Reklama.
13: Dobra impreza.

0: ale duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
6: A Ekstra Pensjot Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Dobra impreza z Radiem Złote Przeboje.

0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: Jest sobota. Jest dobra impreza z radiem Złote Przeboje.

0: duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
3: To jest twoje radio Złote Przeboje. Trwa dobra impreza.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć